0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: No i zrobiło nam się znów jesiennia, nie letnia, trochę popadało i dziś w południowej Wielkopolsce temperatura to maksymalnie 19 stopni i jeszcze przelotne opady deszczu możliwe, ale w godzinach popołudniowych za to będzie więcej słońca. Teraz 13 stopni, wiatr zachodu słaby, 9 km na godzinę i trochę przyspieszy. Teraz ciśnienie na wysokości 1014 hektopaskali, biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
6: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
5: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
7: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
5: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
8: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
9: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
8: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
5: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial w rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik Kopeć.
10: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
5: A za 2 tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. I na koniec jeszcze sport. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w 5. ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
11: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy. A my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
5: A w 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego. samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: No i co dwie głowy, to nie jedna. I my tak sobie wymyśleliśmy, że chyba Polska jest gościnnym krajem.
12: No właśnie, znaczy, szanuję gospodarzy na pewno i tych, którzy ich goszczą. No bo ja dziwię się trochę, bo szli jak burza przez 9 meczów, nie stracili seta i tu nagle z Bułgarią porażka 3-2. Nie oglądałem, co prawda, ale wynik mnie zaskakuje.
3: Zaskoczony jesteś. Tak. Od samego rana być zaskoczony.
12: Z uśmiechem możemy mówić o takiej przegranej, kiedy jest się pierwszym w grupie, więc no nic się nie stało. Polacy tutaj to
3: można
12: jest
3: śpiewać.
12: Dosłownie. To jest
3: można
12: dosłownie,
3: śpiewać.
12: Tak.
3: No dobrze. Niezaskakującym jest fakt, że zbliżamy się do weekendu. Czwartek jest w kalendarzu.
12: No właśnie, czwarteczek, to już jest dużo lepsza wiadomość, od której dzisiaj zaczynamy. Damian Klimiński?
3: Karolina Romka, dzień dobry, witamy was serdecznie, życzymy wam pięknego
12: dnia. A, i Dawid jeszcze,
3: dnia.
12: Dawid z nami jest.
3: Gdzie?
12: W głośnikach, podsiadło.
3: A, Dawid. Dobrze, bo już się o ciebie bałam.

0: A Adele, jak zaśpiewa, to od razu człowiekowi chce się żyć, nie? Energetyczna dziewczyna. Oj, aż kawę trzeba zrobić.
1: Ja już mam, popijam
0: kawę. Są tacy, którzy już zrobili,
1: drugą
0: tak?
1: Piję dzisiaj.
0: Jakże już o tej godzinie?
1: Tak.
0: Dopiero z 12 po 6. Jak druga? Przecież mi tu latał pod sufitem.
1: No właśnie latam, zobaczymy, co będzie później.
0: Jesteś.
1: Czwartek, mały piątek, jak to mówią, niech się dzieje, no.
0: No, 105 dni do końca roku, słuchaj, to już można robić projekt Sylwester.
1: Tak, myślisz, że to już można zamawiać sukienkę, to już
0: nie,
1: można...
0: Nie, po co zamawiasz sukienkę, jak jeszcze nie zrzuciłeś kilogramów?
1: No właśnie, bo jest taka taktyka, że najpierw zrzucamy wagę na wakacje, na lato na plażę.
0: A potem na Sylwestra.
1: Czasem się to nie udaje i wtedy od września mniej więcej zaczynamy już przygotowania do Sylwestra.
0: No to my trzymamy za was mocno kciuki, ja tam robię projekt wakacje 2027. To tam do Sylwestra to trochę krótko,
1: się,
0: nie?
1: Tak.
0: To bardzo realnie, trzeba stąpać po ziemi twardo.
1: I tego wam życzymy.
2: Reklama.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: No to teraz, skoro kawa wjechała, to czas zabrać się za kolorowe pisma, przeróżne, bardzo proszę, to ja mam pierwsze i znowu kłótnia między premierem a prezydentem, kwestia związana z obniżaniem cen paliw.
1: Jakby oni tak na kawkę poszli wspólnie razem, nie ciągle tak kłótnie, może więcej pożytku by z tego było,
0: kawkę,
1: prawda?
0: O, polecamy.
1: Dobrze, umacniamy wschodnią granicę, dalej szaleńczy rajd Gąsowskiego, znany aktor łamie przepisy. Oj, to ten Gąsowski, na czym on łamie przepisy? To jest skuterek, słuchajcie, dzieje się.
0: No wypruł gdzieś, Słuchaj, i poczuł wiatr, może we włosach, nie, bo z kasku.
1: No Gąsowski
0: jest,
1: ale w ogóle nawet jakby Gąsowski kask zdjął, to tam też nie ma
0: Niewiele, ale wie, że może on jest fanem takiej prędkości. Co tam jeszcze mamy? Mamy pana z Ani Mrumru. Też ciebie poszukuję, kabareciarza. No zniknął Ani Mrumru. Tak piszą. No miejmy nadzieję, że to nic poważnego.
1: Ciekawa historia, naprawdę. To straszna praca. Tak Łebkowska mówi o Richardson i o filmowych castingach. No nie jest łatwo dobrać rolę, to prawda.
0: Nie, a jak jeszcze focha strzeli taki aktor, no to już w ogóle nie ma przebacz, nie?
1: Albo stwierdzić, że tylko on może być... Jejku, jak miała ta dziewczyna...
0: Kim?
1: No ta dziewczyna teraz mi wyleciało z głowy. Taka afera, ona już powoli wygasa, ale mowa... Tosią.
0: To jest specjalistą w tych aferach.
1: No, to jest głośna afera, ciągnęła się długo. Ciekawe, co z tego wyniknie. Na pewno ta afera będzie głośniejsza niż nadchodzący film.
0: Trzymamy kciuki, żeby jednak to było dobrze, a dla tych, którzy wstali, mamy szampana.
2: Duet na rano.
1: Tak od rana?

0: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. No w tej trasie dzisiaj trochę mniej spokoju, bo jest deszczowo i jest średnio przyjemnie, ale się okazuje, że ruch jest jeszcze niewielki, więc niewiele miejsc, gdzie jest sporo aut. Klasycznie Aleja Wojska Polskiego ze Stawiszyńską i z Majkowską. Tutaj dzieje się nieco więcej, no i zerkam jeszcze na dwunastkę. No okej, tutaj w Zdunach już powoli zaczyna się korkować. Tematy związane z remontami. Szybkie przypomnienie dla Was, tych, które są z najnowszych tematów, to rozpoczęcie remontu ulicy Romańskiej. Te pierwsze prace, które prowadzone są od Rzymskiej do Wenedów, nie będą Wam mocno utrudniały przejazdu. Tu zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. No i jeżeli będą jakieś zwężenia bądź maszyna budowlana, to też zachowajcie ostrożność. O kolejnych etapach będziemy Wam mówić. Ostrów Wielkopolski, tutaj cały czas trwa remont ulicy Wrocławskiej. Te prace jeszcze potrwają. Ile Duchowskiego tam także spotkacie drogowców. No i już jadąc krajową 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, także musicie liczyć się z utrudnieniami, noga z gazu, a ruch odbywa się wahadłowo.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Wiemy, co dziś będą robić policjanci drogówki. Dzisiaj polska policja przeprowadzi ogólnokrajową akcję w ramach inicjatywy Road Safety Days, skupiając się głównie na bezpieczeństwie pieszych na drogach. Dziś funkcjonariusze będą przede wszystkim monitorować przejścia dla pieszych, wykorzystując nieoznakowane radiowozy, drony oraz kamery zamontowane na furgonetkach do wyłapywania wykroczeń. Więc kierowcy, noga z gazu, kolejne działania policji w ramach międzynarodowej akcji.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 28 minut do 7.

0: On to śpiewa, że stygnie lato, no i rzeczywiście tak trochę stygnie, gdzieś tam może będą jakieś przyjemne temperatury, ale są tacy, którzy odliczają do Świąt Bożego Narodzenia. Zostało 14 tygodni, 98 dni ponad, czyli całkiem niedawno była równa setka.
1: Ja słyszałem, że śnieg spadnie już niedługo i to w najbliższym tygodniu.
0: Nie, no błagam, nie strażę, nie chcę włączać ogrzewania.
1: Pół metra śniegu na Kasprowym Wierchu może się pojawić.
0: No, na szczęście do Kasprowego z Kalisza jest kawał drogi.
1: To nas ratuje, tak.
0: To ratuje. A propos świąt, nie wiem, czy ty zauważyłeś, że w wielu sklepach już od sierpnia.
1: Już się pojawiają
0: ozdoby
1: świąteczne.
0: Jest taki jeden sklep, który zawsze jest pierwszy.
1: Okej. Okay. Wydaje mi się, że powinny być całoroczne już sklepy z ozdobami świątecznymi.
0: No wiesz, ale to się tak spowszedniało i to w ogóle nie masz tej radochy, jak za dzieciaka, gdzie był grudzień.
1: To prawda, to prawda. I wtedy dopiero się zaczynało gdzieś tam czuć tę magię świąt. Pewnie już faktycznie to się zmienia zdecydowanie.
0: Wiesz, reklama dźwignią handlu, ale żeby świąteczne wszystkie te
1: Ale nie
0: gadżety...
1: będziesz grała teraz żadnej kolędy, ani...
0: Już grałam.
1: Już,
0: już grałam. Nie, nie, my to tak dla jaj na chwilę, ale żeby świąteczne ozdoby były szybciej niż znicze, no to tego to nie grali jeszcze.
2: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, ktoż przyszedł na świat właśnie, co to było, 17 września. No i zaczynamy od naprawdę zacnego grona związanego z polską poezją, prozą i nie tylko.
2: Adam Asnyk, rok 1838. Myślę, że Kaliszanom to Adama Asnyka przedstawiać nie trzeba, bo nasz ci on.
1: Polski, i siedzi tam.
2: Tak, siedzi cały czas, zerka na to, co dzieje się na kaliskich ulicach. Polski poeta, eseista, dramatopisarz.
1: Jeden z najwybitniejszych w pozytywizmie. 1842 rok, jej też nie trzeba przedstawiać. Ona blisko Asnyka w sumie mieszkała. Maria Konopnicka po sąsiedzku. Mhm. Poetka, nowelistka, także pozytywizm, krytyczka literacka, publicystka, jedna z najwybitniejszych pisarek w historii literatury.
2: No to wciąż pozostajemy w Kaliszu, bo 1861 rok, wtedy urodził się Karol Scholz Rogoziński. On też...
1: Stefan
2: Scholz Rogoziński. Tyle, ile on tych imion miał. W każdym razie on też siedzi na ławeczce na Alei Wolności i zerka na to, co w Kaliszu się dzieje również. Polski podróżnik, badacz Kamerunu.
1: No właśnie, on pierwszą polską wyprawę rozpoczął do Afryki w 1882, a 89-1800 to Maria Dąbrowska, polska powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, no i też jedna z największych XX wieku.
2: No i też Maria Dąbrowska.

0: Oczywiście, no może nie bezpośrednio z Kaliszem związana, ale w Rusowie urodzona, więc...
1: No i dnie te, które
0: nam towarzyszą. Cóż za dzień, słuchajcie, 17.
1: Muzycznie.
0: Teraz już Anastazja, rok 1968, amerykańska piosenkarka z charakterystycznym, donośnym, szystym głosem.
1: No i ten, który na jednym wdechu potrafi wyśpiewać naprawdę chyba cały kawałek Peja, 76. rocznik. Tak jest, jeden z pionierów najbardziej wpływowych raperów polskiej sceny, który nazywa się Ryszard Andrzejewski.
0: Wiesz, co się liczy? Dobrze, no to pozdrawiamy też wszystkich fanów Pei, bo na pewno ich nie brakuje. A jeśli chodzi o tych, którzy urodzili się właśnie 17 września, to...
1: No właśnie, to są energiczni, niezwykle uczuciowi, chętnie pomagają innym, a wszelkie doznania niesprawiedliwości skłania ich do zdecydowanego działania.
0: Są odważni, są ambitni, no i przy tym skromni i bezpośredni.
1: W obronie swojej rodziny potrafią być groźni, trudno im zapomnieć o doznanych przykrościach.
0: Wedle tradycji osiągają sukces w zawodach związanych z gastronomią, hotelarstwem i edukacją.
1: Szczęśliwa cyfra 8.
0: Kamień sprzyjający to agat.
1: A sprzyjający znak zodiaku.
2: Rak.
1: To co, życzymy wam wszystkiego co najlepsze i wszystkim, którzy mają urodziny, także życzenia składamy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No to my teraz powiemy wam o tym, co w wiadomościach. Tematy związane z Tatrami, frekwencyjny raport chciałam powiedzieć. No ale raport, żeby ustanowić rekord. No i służby, które apelują o pewną czujność.
2: O wszystkim tym będziemy mówić ze szczegółami już niebawem o godzinie 7.
3: Reklama.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Pogodowo od samego rana rzeźko, bo tylko 13 stopni dziś maksymalnie, w południowej Wielkopolsce 19. Nieco więcej słońca w godzinach popołudniowych. Jeszcze o poranku miejscami może trochę pokropić. Wiatr z zachodu wieje teraz słabo, 9 km na godzinę i trochę przyspieszy. Na barometrach 1014 hektopaskali biomet jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
6: Drogo jest, tak?
7: Drogo, no. Ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
5: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
8: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, o masie około 4 kg.
5: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
5: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu, przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
10: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
5: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera, biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. A tak trudny i zacięty mecz wyjdzie nam na dobre, mówi nasz rozgrywający Jan Firlej.
12: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
11: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
6: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Bo generalnie no, taka jest Liga Europy, poziom tych zespołów jest tak, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
11: Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę, a Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Rozstawiona z siódemką Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z dwójką. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztat 36-29. Dziś Orlen Wisła Polskę podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie zagrały. Na Wciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nantes.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Ponoć przed nami dzień aktywny, dobry dzień na naukę, podróże czy rozwój osobisty.
4: Gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie jest księżyc, który to wszystko powoduje według horoskopu, to jest w znaku strzelca, no więc tak ten dzień ma wyglądać. Można dzisiaj szukać na przykład ciekawych informacji i poznawać inspirujących ludzi.
3: Myślę, że takie przyjemne tematy już za moment, więc szykujcie kawę, małą przerwę. Jesteście przez nas absolutnie, jak zawsze, usprawiedliwieni.
4: Kto lubi horoskop, słuchajcie, bądźcie czujni. To już za kilka minut na antenie Radia Centrum, a teraz już Kombi życzy słodkiego, miłego życia.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Media Centrum.
1: Zabieramy się za wróżenie. Baranie, uwaga, księżyc w trygonie szykuje pracowity, udany dzień. W sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym. Dzisiaj zajmij się finansami. Sprawdź, czy możesz na czymś dodatkowo skorzystać. Ktoś cię dzisiaj pochwali, a popołudnie sprzyja rozrywce. Możesz się wybrać na przykład do kina.
2: Byku, z kolei u ciebie dziwna plotka przykuje uwagę i postanowisz szybko dowiedzieć się czegoś więcej. Ale ostrożnie, nie zaczynaj dyskusji, jeśli sam masz coś na sumieniu.
3: Bliźnięta.
1: Zostaną zaproszone na ciekawe spotkanie. Nie odmawiajcie, zostaniecie docenione, drogie bliźnięta. Dzisiaj w sprawach zawodowych bądźcie naprawdę czujni. A wieczorem czas na odpoczynek, oczyszczenie aury i emocji. Można pomedytować i coś poczytać.
2: Jak się czyści aurę?
1: To ja ci pokażę później.
2: Okej. Raku, szybko zajmij się porządkami, szczególnie w rachunkach, a będziesz miał spokojną resztę tygodnia. Potem zaplanuj, jak zainwestować posiadane środki lub korzystnie kupić coś, czego sam potrzebujesz.
1: Lwie, będziesz otwarty na nowe pomysły, wybaczysz urazy, będziesz w porozumieniu z kimś. Jeżeli skupisz się, to szybko rozwiążesz także problem finansowy. Po południu warto wybrać się na zakupy, zwłaszcza te związane z modą i urodą.
2: A jeśli chodzi o pannę, to tutaj przed tobą pracowity dzień. Księżyc w kwadraturze sprawi, że możesz zrobić małe zamieszanie, ale ty jednak poczujesz przypływ sił i uda ci się postawić na swoim. Słuchaj swojej intuicji oraz obserwuj ludzi, a odkryjesz prawdziwe przyczyny swoich problemów.
1: Bardzo ładne to było. Wago, uda ci się szybko załatwić trudną sprawę, bo nie będziesz tracić czasu na dyskusję. Dzień sprzyja spotkaniom z osobami, które mają ciekawe informacje. Popołudnie z kolei sprzyja zabawie, randkom, sztuce. Uważaj tylko podczas zakupów.
2: Skorpionie, ty postanowisz nie mieszać się dzisiaj w żadne ryzykowne sprawy. Nawet jeśli pojawiają się korzystne propozycje, ty zajmiesz się nimi dopiero w przyszłości. Nie martw się, bo jeśli chwilę się zastanowisz, to znajdziesz jeszcze lepsze okazje.
1: Strzelcu, działaj szybko, bo możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Nie wstydź się dzisiaj przedstawić swoich pomysłów, bo masz szansę na uznanie, a nawet dodatkową kasę. W relacjach też masz powodzenie, szczególnie jeżeli szukasz nowej znajomości.
2: Koziorożcu, ty masz przed sobą bardzo ciekawy dzień. Panuj jednak nad emocjami, żeby nie wymknęły się spod kontroli, a wszystko dobrze się skończy. Zaskoczysz przeciwników odważnym zachowaniem, ale wyjdzie ci to na dobre.
1: Wodnik będzie dzisiaj spostrzegawczy. W pracy uda się pozbyć irytujących zaległości. Otworzy to drogę do nowych zajęć. Wobec przeciwników dzisiaj bądź uprzejmy i pewny siebie. Po południu znajdź czas na zabawę, hobby, interesujący wykład.
2: No i na koniec jeszcze ryby. Będziesz chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Przed tobą dzień pełen różnych spotkań, choć niektóre z nich mogą mieć niespodziewany przebieg. Nie denerwuj się, jeśli z powodu księżyca w kwadraturze ważne plany zmienią się w ostatniej chwili. No, nic tak nie irytuje, jak ten księżyc
1: w kwadraturze. To wiesz, aż mi ciarki przeszły po plecach, ale na szczęście będzie dobrze.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power.

0: doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkrobionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama.
7: Duet na

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czyli już odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych, a mamy też coś dla kobiet grających w kosza, 75-lecie żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Do tych tematów wracamy już dosłownie za moment o 7.30.

0: 7.30 na zegarach, teraz już Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zadał znajomej 17 ciosów nożem. 63-latkowi grozi dożywocie. W Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych, a w sporcie 75-lecie żeńskiego basketu w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety. Przed sądem okręgowym w Kaliszu w środę ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził żal i poprosił o umieszczenie go w szpitalu. Jak tłumaczył, w momencie zbrodni choroba go naszła, chociaż niewiele pamięta z dnia, kiedy doszło do morderstwa. Jedynie, że wcześniej między nim a Małgorzatą G. doszło do kłótni.
3: Pamiętam, że do mnie doleciała z tym nożem. Powiedziała, że mi tak, a ja powiedziałem, odłóż ten nóż, co robić, opanuj dziewczyno. Ona nie, że mi się motali, machała do mnie. I do mnie się zbliżała i nie wiem, jak to się stało. Ja zadałem jeden cios. Więcej nie pamiętam, nie, więcej nie.
2: Zeznał przed sądem Piotr K., oskarżony o zamordowanie 53-latki i wyszedł z mieszkania, wrócił do niego następnego dnia, przykrył kobietę kocem i zajął się jej psem. Zwierzęciem opiekował się jeszcze przez kilkanaście dni, karmił je i wyprowadzał na spacery. Jak zeznał, obiecał to zamordowanej. Zwłoki kobiety odkryli 3 czerwca sąsiedzi, których zaniepokoił fetor wydobywający się z jej mieszkania. W wytypowaniu sprawcy pomogły specjalistyczne badania entomologiczne. To między innymi było podstawą skierowania przeciwko 63-latkowi aktu oskarżenia,
4: w którym postawiła następujący zarzut. W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, zadał Małgorzacie przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kutych w okolice jamy brzusznej. Które to rany kute jamy brzusznej z następstwem krwawieniem do jamy brzusznej oraz światła żołądka i dwunastnicy były przyczyną gwałtownej śmierci.
2: Brzmi fragment aktu oskarżenia przeczytany w sądzie przez prokurator Kamilę Jabłońską-Rosik z prokuratury rejonowej w Kaliszu. W momencie zatrzymania mężczyzna nie przyznawał się do winy, wielokrotnie zmieniał też zeznania. Zdaniem biegłych przebywający od momentu zatrzymania przed rokiem 63-latek może brać udział w procesie. Grozi mu dożywocie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych. W sobotnim spotkaniu na Uniwersytecie Kaliskim weźmie udział 200 młodych strażaków i 100 opiekunów. W programie znalazły się warsztaty z pierwszej pomocy, reagowania na zagrożenia, cyberbezpieczeństwa i ochrony przyrody. Młodzi druhowie wezmą też udział w grze terenowej Misja Bezpieczeństwo. Spotkanie ma pomóc w wypracowaniu pomysłów na dalszy rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych w Wielkopolsce. Turniej z okazji 75-lecia żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim zostanie rozegrany od piątku do niedzieli. Większość meczów odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9, a 2 zaplanowano w obiekcie przy ulicy Batorego przy Szkole Podstawowej nr 11.
5: W turnieju z okazji 75-lecia żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim obok dwóch drużyn Basket Ostrowi zagrają jeszcze MUX Poznań, AZS II Poznań, Basket Forever Ksawerów, MKS Moskonin oraz Basket Piła. Głównym punktem turnieju będzie sobotni mecz pomiędzy Basket Ostrowiem a MUX-em Poznań, który rozpocznie się o 18.15 w hali SP9. Zapraszamy byłe i obecne zawodniczki, trenerów, działaczy, kibiców oraz wszystkim, którym ostrowska koszykówka jest bliska, by wspólnie świętować 75-lecie żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim, powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek. Była świetna koszykarka, obecnie prezes KS Basket Ostrowia. Turniej ten będzie dla Beniaminka pierwszej ligi centralnej, ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się 26 września sezonem ligowym na pierwszoligowych parkietach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
10: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych, w których ruch już jest jednak nieco większy, więc trzeba będzie postać. Tradycyjnie w Kaliszu na skrzyżowaniu z Aleją Wojska Polskiego, Poznańska, Złota, Majkowska, Stawiszyńska. Tutaj rzeczywiście spory ruch. 25, ale to Podmiejska już bliżej Dobrzeckiej i Korczaka. Tutaj też trzeba będzie trochę postać. Samo centrum miasta nie wygląda źle, no ale Częstochowska i tu miejscami szlak bursztynowy też ruch zrobił się większy. Winiarska, no i oczywiście droga krajowa 12. W Zdunach właściwie, tu pamiętajcie, że spotkacie drogowców i tutaj te utrudnienia są rzeczywiście największe, no i z tematów najnowszych odświeżam, przypominam, co by wam nie umknęło, co się dzieje już od wczoraj, to rozpoczęcie remontu ulicy Romańskiej. Prace teraz prowadzone na odcinku od Rzymskiej do Wenedów, więc tam pamiętajcie, że trzeba ostrożnie, na razie bez większych utrudnień.
11: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
12: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Ilu kierowców wjeżdża na czerwonym świetle na przejazdy kolejowe? Temat ostatnio mocno bieżący. No, okazuje się, że w pierwszym półroczu 2026 roku systemy Red Light zainstalowane na 10 monitorowanych obiektach przejazdach odnotowały 3100 przypadków niestosowania się do tej sygnalizacji. Całkiem sporo. Najwięcej wykroczeń zarejestrowały kamery działające przy ulicy Cyrulików w Warszawie. W pierwszych 6 miesiącach to było 1286 naruszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się przejazdy we Wrocławiu, a także w Szczecinie.
11: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
10: 22 minuty pozostało do godziny 8. Przenosimy się gdzieś, gdzie pewnie byśmy chcieli być, tylko pod warunkiem, że temperatura będzie nieco wyższa. Na jedną z dzikich plaż, a rozbuja tę plażę zespół Rotary.

0: Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Reklama.

0: On śpiewa, nie idziemy spać, a nam tam może by się oko trochę przymknęło, no, tak delikatnie.
1: Pozdrawiamy tych, którzy wstali na pierwszy budzik bez żadnej drzemki. Słuchaj, wyobraź sobie takiego gościa, ma kowbojski kapelusz, ma koszulę w kratę, ma dżinsy i ma pasek z długą klamrą. Jakiej muzyki może słuchać taki gość, powiedz?
0: No tak, myślę, że country.
1: Tak, w 100% country. Ja tak nawiązuję do takiego wizerunku, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country właśnie w kalendarzu, więc...
0: Kapelusze w dłoń.
1: Kapelusze w dłoń, lasso w dłoń i na koń. No i cóż.
0: Nie czujesz, że rymujesz, Damian, to wiesz, możesz teksty pisać.
1: Może coś jeszcze dzisiaj zagramy w stylu country. Pozdrawiamy wszystkich fanów Dolly Parton i innych gwiazd tego gatunku muzycznego. Mamy dzisiaj także Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, z takich już poważniejszych świąt w kalendarzu.
0: Bardzo poważne święto i Światowy Dzień Sybiraka jeszcze dołączymy, ale teraz już wrócimy do muzyki, którą mamy dla was bardzo przyjemnej zresztą.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo na razie mocniej zachmurzone i są takie miejsca, gdzie jeszcze trochę może pokropić, ale spokojnie w godzinach popołudniowych i to już tych wczesnych pojawi się dużo więcej słońca i temperatura też pójdzie w górę, ale już raczej 20 kresek nie przekroczy. Wiatr zachodu teraz wieje słabo, 13 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, biomat korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie. Mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
6: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
5: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
7: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
8: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
7: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
5: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
9: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukasiarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
5: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk. Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
10: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
5: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
2: Kursy walut.
3: No tak, to jelenie niech się zajmują zalotami, a ja się zajmę kantorami. Euro, średni kurs waluty teraz to 4 zł 36 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 80 groszy, frank szwajcarski 4 zł 61 groszy i funt brytyjski 5 zł i 9 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tak się, Damian, zastanawiam, czy ty też, wiesz, jak są zaloty, czy mężczyzna też wydaje jakieś takie dzikie dźwięki.
11: Odgłosy? Nie, wiesz, czasem bierze gitarę i śpiewa balladę na przykład.
3: Że to jest serenadę pod oknem by chciało się, no proszę. Czasami to lepiej, żeby nie śpiewali,
11: to zależy. Śpiewać każdy może, klasyk kiedyś tak stwierdził i
3: ponoć
11: tego się
3: tak,
11: trzymamy.
3: Ponoć tak, no dobrze. Jakbyście chcieli pośpiewać śpiewająco, składać życzenia, to dzisiaj imieniny Justyny, Roberta, Franciszka, Piotra i Zygmunta.
11: Do tego Teodora, Waleriana, Justyna, Narcyza, Lamberta i Zygmunta.
3: Piszą, że Szczęsny ma dzisiaj też.
11: Takie
3: ale
11: imię?
3: Że imię jest Szczęsny, wiesz. I Kolumb ma dzisiaj też imieniny.
11: Szczęsny, że tak rzucę małą dygresję, wstał z ławki wczoraj.
3: Tak.
11: No i zagrał. I zagrał, całkiem nieźle sobie radził. Żartują, że tak nagle z tej ławki musiał wstać, że nie dopalił.
3: Nie zdążył no widzisz. Lepiej dla jego zdrowia i kondycji na boisku. 5 minut po godzinie 8.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. W Kaliszu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173. Reklama.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: To jest ten moment, gdzie można sobie szeroko ziewnąć. Jakbyście chcieli wziąć udział w pewnym konkursie, to myślę, że tutaj możecie poziewać i oddać się, że tak powiem, śpilkolotowi, jak to ładnie mówili.
1: Tak, ale to trzeba być dobrym, trzeba być specjalistą, trzeba spać naprawdę wyjątkowo dobrze. Wydaje się takie banalne, prawda? Każdy śpi, każdy spać potrafi, nie ma z tym problemu, ale chodzi mi o konkurs, który będzie organizowany w Japonii właśnie, bo tam pewna marka produkująca materace stwierdziła, że zrobi taki konkurs zupełnie na poważnie. Konkurs, w którym kładziesz się na 90 minut i śpisz, a zespół medyczny bardzo dokładnie ten twój sen śledzi.
0: Dokładnie. Wynik snu za pomocą czujników, które oceniają głębokość, jakość, stabilność snu oraz jak szybko zasypiasz, a to też jest ważne, bo są tacy,
1: tak,
0: którzy potrafią zasnąć szybko,
1: na przykład,
0: nawet
1: na
0: stojąco.
1: Spanie. Można by się położyć, zamknąć oczy i
0: ktoś mógł oszukiwać,
1: ja
0: nie?
1: A tutaj jest to badane. Mało tego, podczas tych 90 minut te osoby są jakoś rozpraszane, są troszkę...
0: Przerwy niespodziewane, wytrącanie, sen pod presją trzeba utrzymać.
1: I trzeba znaleźć taką osobę, która mimo wszystko, cokolwiek wkoło by się nie działo, 90 minut twardo i głęboko śpi. Całkiem ciekawe zadanie, no i całkiem solidna nagroda, 15 000 dolarów do zgarnięcia za to.
0: No, powiem ci, Damian, tak, nie wiem jak ty, ale ja
1: podejmuję
0: wyzwanie, włączę muzykę i słyszymy się, jak się obudzimy. Duet na rano.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze i informacje od mieszkańców Ostrzeszowa. 35 lat współpracy Kalisza z niemieckim Ham, a w sporcie Mistrzostwa Polski Młodzików.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek komenda powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
3: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
2: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
3: W przypadku otrzymania takiego telefonu nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku, nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii, nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności, nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu, przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
2: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandar Wich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham. Zdobyli już w tym roku 20 medali rangi mistrzostw kraju, ale marzą o kolejnych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy w piątek pojadą do Lublina na rozpoczynającą się tam w sobotę Mistrzostwa Polski U16.
4: To ostatnia impreza mistrzowska w tym roku w najmłodszej kategorii U16 Młodzika, która odbywa się jako mały memoriał Janusza Kosocińskiego. Areną dwudniowych zmagań będzie Lublin. Reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów liczy 19 osób. Mamy 12 indywidualnych kwalifikacji oraz dwie sztafety mix 4x100 metrów. Niestety nie opuszczają nas choroby i start jednej zawodniczki stoi pod dużym znakiem zapytania, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, jeden z trenerów ostrowskich lekkoatletów. Największe medalowe nadzieje jest Stal wiąże z występem sztafet. Poziom rywalizacji w kraju w tej kategorii wiekowej jest jednak tak wysoki, że jakikolwiek medal indywidualny dla Stali będzie dużą niespodzianką i ogromną radością. Liczę przede wszystkim na fajne występy Jagody Klar w biegu na 100 metrów, Gabrieli Biernackiej na 300 metrów, Zuzanny Otwiaskiej i Małgorzaty Frontczak w wieloskoku i kilku innych zawodników, którzy powinni powalczyć o czołową ósemkę, powiedział Radio Centrum Michał Walczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
0: To chyba jest całkiem niezły dzień, bo w wielu miejscach, w których normalnie na czerwono, tutaj jest całkiem przyjemnie, jak dają znać także słuchacze Radia Centrum. Ruch dzisiaj jest nieco mniejszy. Oczywiście w tych newralgicznych miejscach trzeba będzie nieco dłużej postać, czyli tradycyjnie na drodze krajowej 12, tu w Zdunach. Jedźcie ostrożnie, uważajcie także na przejazdach kolejowych. W kwestii remontowej jeszcze to, co w regionie, czyli S11, obwodnica, tu prace prowadzona na odcinku 2 km. Ruch wprowadzony jest wahadłowo i także ograniczenie prędkości. Podobna sytuacja także na drodze krajowej 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, a w Pleszewie jeszcze trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
7: Paliwo rolnicze ma zostać objęte dodatkowym rządowym wsparciem. Minister rolnictwa zapowiedział dodatkowe wsparcie w wysokości 52 groszy do litra paliwa, co łącznie ze zwrotem akcyzy ma dać rolnikom pomoc na poziomie 2 zł za litr oleju napędowego. Dodatkowa dopłata obejmie zakupy oleju napędowego dokonane już od 1 marca do 31 sierpnia tego roku, a wnioski o przyjmowanie nowego wsparcia mają być przyjmowane od 1 do 15 października tego roku, przy czym resort rolnictwa zapowiada możliwość wydłużenia tego terminu o dodatkowy tydzień.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 9:00. To teraz specjalnie dla wszystkich kierowców, tych, którzy właśnie w trasę. Życzę bezpiecznego dotarcia do celu i przyjemnej trasy. Robert Gawliński o sobie samym.

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Jesienna promocja w Apple.

0: Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
6: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
7: Reklama.
8: Kalendarz muzyczny.
9: A w kalendarzu muzycznym mamy niezwykłą kobietę o pięknym głosie. 1973 rok w Chicago urodziła się Anastasia.
10: Jej największy przebój to m.in. I'm Not Love, ale także m.in. Not That Kind.
9: Left Outside Alone, Sick and Tired, Princess i jeszcze parę
10: można
9: innych.
10: Można by wymieniać, tak.
9: Można, ale my mamy ten chyba najbardziej popularny.
10: I od niego zaczynamy oczywiście już teraz przy okazji jej urodzin.
9: Kalendarz muzyczny Anastasia i I'm Out of Love.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach wrócimy do cen paliw, które nie przestają rosnąć, ale za to z przyjemnych rzeczy powiemy o wyjątkowo ciepłej jesieni.
2: Tak, to na ogrzewaniu przynajmniej niektórzy zaoszczędzą
1: tak,
2: w takiej sytuacji.
1: W drugą
2: sytuacji.
1: Stronę.
2: Do tematu wrócimy już o godzinie 9:00.
3: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
6: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Ma być słonecznie. Jeszcze dziś, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo to dopiero po południu. Póki co sporo chmur, niewykluczone, że gdzieniegdzie pojawią się nawet przelotne opady deszczu, a temperatura rośnie i wzrośnie maksymalnie do 18-19 stopni. Słaby wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Drogo, coraz drożej, ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień, za chwilę o plusach i minusach i o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
7: Chora sytuacja. Jeśli ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
8: Kurczę, no drogo jest, tak? Podług gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
6: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
9: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
6: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
6: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa, bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą. To tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, między innymi od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
11: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
6: Mówi Filip Jermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł międzynarodowy zespół ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tak zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
13: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem może możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
12: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
13: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
12: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
2: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios, bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców Gratka świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
12: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
14: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
12: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolheid 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: I to już 5 minut po godzinie 9:00 poranek z Radiem Centrum. Mam idealny utwór do odkurzania na przykład teraz w głośnikach.
15: Może być, bo on tam tak odkurza, no. I oni w ogóle tak.
3: A w jakim stroju jeszcze odkurza?
15: W takich strojach. Nie, no bardzo dobra to była odpowiedź na pewne rzeczy. I pomysł też, i panowie się pięknie prezentują.
3: Zespół Queen? I want to break free w głośnikach.
15: Obejrzyjcie teledysk.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, jest praca. Pracy na rynku nie brakuje, jak się okazuje.
1: Są oferty,
0: są ogłoszenia wszędzie i jedno z takich ciekawszych ogłoszeń znaleźliśmy. Tak, chcieliśmy się z wami podzielić. Do Lublina co prawda kawał jest, ale kto wie, może to jest praca marzeń dla niektórych.
1: No, ładne miasta. Poza tym jakby ktoś, jak to było, co zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić.
0: Tak.
1: No to tu idealnie, bo tu leżycie.
0: Tu się leży, a kasa leci sama, dokładnie. Poszukiwane są osoby do leżenia w trumnie. Od razu wyjaśniamy, o co chodzi.
1: Nie krzyczcie na nas.
0: To podczas wystawy tematycznej praca polega na spokojnym leżeniu w ustalonych godzinach i odgrywaniu roli eksponatu.
1: Wymagana dyspozycyjność, odporność na klaustrofobię i poczucie humoru, a wynagrodzenie godzinowe to 180 zł na godzinę.
0: Nie dodali czy netto, czy brutto, w sumie co jest ważne. Proszę o poważne oferty, to nie są żarty. Jest taki dopisek jeszcze przy tym ogłoszeniu. Zainteresowanych prosimy o kontakt i adres do castingu. To nawet casting będzie.
1: Casting
0: słuchaj.
1: Będzie, słuchaj, bo wiesz,
0: bo trzeba... trzeba być wymiary, fajnie.
1: Wystarczająco poważnie trzeba wyglądać.
0: No bo to w sumie
1: trumnie.
0: Jest ważne, żeby zaprezentować tę trumnę, jak ona wygląda już z wypełnieniem.
1: Tak. Na przykład,
0: czy się poduszeczka
1: wiesz,
0: nie gniecie, czy się nic nie ugina, czy to jest solidne wykonanie.
1: Żeby się ładnie wpasować, wkomponować.
0: No właśnie, interesuje mnie też ta informacja, że poczucie humoru jest tutaj jakoś wskazane. No i w sumie
1: może
0: coś
1: trzeba być uśmiechniętym należąco.
0: Wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć spory dystans do siebie,
1: tak
0: bo dla sztywniaka taka praca nie przejdzie, chociaż... Radio

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
4: Radio

0: 9:30 na zegarach, teraz Mateusz Kurzaj.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie ruszyła piąta edycja programu Mieszkanie za remont. 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Stal pokonała Górnika.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski magistrat ogłosił piątą edycję programu Mieszkanie za remont, który działa w mieście od 2024 roku. Nabór ruszył w poniedziałek. W tej edycji na mieszkańców czeka 10 lokali, w kolejnej w październiku ponad 20, m.in. w centrum Ostrowa. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają 5 podstawowych kryteriów.
4: Pierwszy warunek to konieczność zamieszkiwania na terenie miasta, gminy Ostrów Wielkopolski lub przynajmniej jedna osoba z tego gospodarstwa, nieposiadanie nieruchomości, spełnienie kryterium dochodowego, wykonanie remontu według wskazań Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nieposiadanie zaległości u swojego dotychczasowego wynajmującego, tak, za najem aktualnego mieszkania.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Szklarek, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w MZGM w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że po remoncie będzie obowiązywać czynsz komunalny, który obecnie wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie MZGM lub listownie, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: W Leszewie szykuje się duże święto muzyki churalnej. W niedzielę, 27 września, odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączona zostanie z obchodami 130-lecia koła śpiewackiego Lutnia imienia Józefa Szpunta w Pleszewie. Na scenie zaprezentuje się 8 zespołów z regionu. Do Pleszewa przyjadą chóry m.in. z Gorzyc Wielkich, Jankowa Przygodzkiego, Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Sulmierzyc i Żegodzina. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4. Organizatorem wydarzenia jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Koszykarze Tasomix Dosiek Stali Ostrów ze zwycięstwem nad Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 79-62 w pierwszym dniu memoriału Mieczysława Młynarskiego, rozgrywanego z okazji 80-lecia Górnika Wałbrzych.
5: Zespół trenera Andrzeja Urbana od początku meczu w Wałbrzychu dobrze bronił. Do przerwy prowadził 38-29. Po trzech kwartach wygrywał 61-43. Delikatne rozluźnienie wkradło się w szeregi Ostrowian w ostatniej odsłonie przegranej 18-19, ale cały mecz zakończył się zwycięstwem 79-62. Stal nie tylko dobrze broniła, ale grała nieźle w ataku. Trafiła 9 rzutów z dystansu na 36% skuteczności. Rywal nie miał dnia w tym elemencie i trafił tylko 3 trójki. Najwięcej punktów dla Stali rzucili Jones 17, Gołębiowski 15, Hunter i Bilups po 11 oraz Bobrów 10. W innym meczu słowackie BC Prebidza pokonało wicemistrza Polski za Stal Zielona Góra 95-93. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 10.

0: W doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Właściwie prawda jest taka, że każdy był kiedyś młodym kierowcą, a jeśli nie młodym, to przynajmniej świeżym, nowym kierowcą.
2: Świeżym, właśnie, tak, bo wiesz, chodzi konkretnie o to, że ktoś zdobył prawo jazdy dopiero co, siada za kółko, no i co dalej w takim razie, bo przecież różnie to tutaj bywa. Reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki wyruszył z mikrofonem.
3: To dobrze, że młodsze osoby wchodzą za kierownicę, wsiadają?
4: Mnie się wydaje nie bardzo. To za odważni są i takie... Dużo wypadków powodują takie zakłócenie w ruchu nerwowym. Mi się tak wydaje, ale jak jest ogólnie, to nie wiem. Tylko tak, jak słyszę, telewizja mówi coś, no to jaki wypadek, to młodociany jakieś tam przeważnie. No.
3: I zaznaczaj co, za mocny samochód?
4: No, tak.
5: Myślę, że to jest raczej zły pomysł, ale jeśli ktoś czuje się przygotowany, to w sumie czemu nie?
6: Ja myślę, że należy mieć trochę zaufania do młodych ludzi, szczególnie do tych rozsądnych, bo jak ktoś z natury jest bardziej rozsądny, to czy to jest wiek 17 czy 18 lat, to nie ma większego znaczenia. A komu rozsądku brakuje, to już chyba żaden wiek nie pomoże. Także ja jestem za. Myślę, że młodzi ludzie są teraz bardzo mądrzy, przynajmniej większość, bardzo, bardzo mądrzy, odpowiedzialni. No, na pewno są i tacy, ale trzeba wierzyć w tych, co...
7: Dać im w ogóle szansę, żeby się, no, mogli dobrze wykazać.

0: dobre, trochę ostrożnie, ale oni tam nie zważają na to. Tam, no, młodzież to tam sobie lekceważy. Się uda, to jedzie do oporu, ile wejdzie. No.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj nawet do 19 stopni, to po południu i wieczorem. Wtedy zrobi się najprzyjemniej, najcieplej i słonecznie. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj również ma być, bo póki co sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Po południu niebo zacznie się przecierać. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
6: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
5: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
7: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
5: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
8: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
5: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
9: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów, to m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
10: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek, samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra, w blokach, do centrów miast.
5: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już po godzinie 10. Męskie granie orkiestra na początek tej godziny.
11: Ja się stałem.

0: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Mamy w Polsce kilka słynnych spotków. Mamy spodek w Katowicach, mamy pawilony spotki w Białymstoku, no ale mamy także obserwatorium.
2: Nawet dwa spotki.
1: Na Śnieżce. Te słynne spotki na Śnieżce to jest chyba najsłynniejsza, a na pewno najbardziej takie od razu po wyglądzie możliwe do skojarzenia i z rozpoznania, czyli oczywiście obserwatorium na Śnieżce. O nim będziemy teraz mówić, bo tam się ma wydarzyć coś niezwykłego.
2: Ma się odbyć największa od lat przebudowa po ponad dekadzie. Spotki mają ponownie otworzyć się dla turystów, ale realizacja najpierw tej inwestycji potrwa kilka lat, a w trakcie prac należy liczyć się, no cóż, z utrudnieniami na szczycie.
1: Wartość kontraktu wynosi około 25 milionów złotych brutto. Wykonawca będzie miał aż 60 miesięcy na realizację tej inwestycji, więc wszystko
2: ma potrwać
1: do 31 roku.
2: Tak.
1: Ale słuchajcie, jak już wszystko będzie skończone, to co tam będzie na tych turystów czekać? No, bardzo, bardzo dużo atrakcji. Już nie mówiąc o tym, że dolny dysk stanie się schroniskiem. Będzie możliwość noclegowania na przykład w tych spotkach.
2: I to jest przyjemne, że na tej wysokości 1603 metrów nad poziomem morza będzie można sobie podziwiać zachód i wschód słońca.
1: Będzie restauracja, która może obsługiwać tysiące turystów.
2: No ale na razie pamiętajcie o tym, że Karkonoski Park Narodowy nie planuje zamykania szlaków, które prowadzą na Śnieżkę na cały okres remontu, ale pamiętajcie, że od strony szczytu tam wszystko zmieni się w plac budowy.
1: Czyli będzie można pana majstra na trasie na Śnieżkę spotkać teraz, idącego na swoją zmianę.
2: Który będzie naprawdę musiał mieć niezłą krzepę.
1: W każdym razie ci, którzy Śnieżkę lubią, byli już tam może nieraz, niebawem będą mogli zobaczyć ten szczyt Śnieżki i to, co się tam znajduje w zupełnie nowej odsłonie.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław Skadwa w Kaliszu.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Dopiero co mówiliśmy o spotkach, tych na Śnieżce, no to teraz już schodzimy na ziemię.
8: Lądujemy.
7: Tak, ale wciąż będzie bardzo kosmicznie.
8: Tak jest, a kosmiczny to będzie mecz w Pleszewie, mecz wielkich serc dla dwóch Ani. Charytatywnie.
7: Tak, i o tym kosmicznym meczu serc, bo tak się on nazywa, opowiemy dużo więcej już za kilka minut.

0: 10.30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mężczyzna jechał na elektrycznej hulajnodze na podwójnym gazie. W tę niedzielę w Opatówku Świętej ulicy Kościelnej kosmiczny mecz w Pleszewie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietrzeźwy 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa poruszał się na hulajnodze elektrycznej. Wpadł w ręce funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło we wtorek, tuż po godzinie 16 w Ostrzeszowie Pustkowie.
4: Jak się okazało, 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa zdecydował się kierować hulajnogą elektryczną pomimo wcześniej spożywanego alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,37 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna poniósł konsekwencje swojego zachowania. Został ukarany mandatami karnymi zarówno za kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości, jak również za jazdę hulajnogą po jezdni w sposób stanowiący wykroczenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Mundurowi przypominają, że jazda na hulajnodze elektrycznej nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tę niedzielę Centrum Opatówka znowu ożyje. Już po raz 10 mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w święcie ulicy Kościelnej, jednej z najstarszych ulic podkaliskiego miasteczka. Tegoroczne jubileuszowe święto będzie obfitować w atrakcje i stoiska. Organizatorzy wydarzenia pobudzą kubki smakowe uczestników za sprawą konkursu kulinarnego Dania Drobiowe Kuchni Staropolskiej, w ramach którego do rywalizacji stanie 10 kół gospodyń wiejskich z powiatu kaliskiego.
5: Na ulicy nie zabraknie przebranych animatorów i rekonstruktorów historycznych, którzy pozwolą przenieść nam się w czasie do różnych epok. Poznamy modę na przestrzeni wieków, staropolską kuchnię, ale także zobaczymy pokaz ptaków drapieżnych. W muzeum będzie można skorzystać z bezpłatnych warsztatów sitodruku, a w bibliotece zapoznać się z najciekawszymi wydawnictwami regionalnymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, organizator wydarzenia i prezes zarządu Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Święto ulicy Kościelnej rozpocznie się w tę niedzielę o godzinie 13. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Sport, dobra zabawa i pomaganie połączyły się w jedno podczas kosmicznego meczu serc w Pleszewie. Wydarzenie przyniosło nie tylko wiele emocji na parkiecie, ale również prawie 35 tysięcy złotych na pomoc dla Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz.
6: W niedzielę w hali sportowej w Pleszewie odbył się kosmiczny mecz serc. Na parkiecie zmierzyły się drużyny Fundacji Bread of Life, Basketball Team oraz artystów do kosza, jednak tym razem wynik sportowy był sprawą drugorzędną. Najważniejszy był cel, czyli wsparcie dwóch potrzebujących kobiet. Wspólne granie, licytacje, sprzedaż ciast, rękodzieła, maskotek oraz liczne atrakcje pozwoliły zebrać prawie 35 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do kwoty mają dołączyć pieniądze ze sprzedaży ciast oraz licytacji fantów. Na uczestników czekały również atrakcje dla całych rodzin, były animacje, malowanie twarzy dla dzieci, pokazy taneczne, jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, była mini wystawa zwierząt z gadającą papugą, a także samochód elektryczny i spotkanie z policjantami oraz sierżantem Pyrkiem. Wygrali aktorzy, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. Obie drużyny umówiły się na rewanż, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. Kosmiczny mecz Serc 2 jest więc już w planach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do 11:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto Murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: 9 minut zostało tylko do godziny 11. Maciej Gogołkiewicz, także już z nami w studiu Radia Centrum.
1: Cześć, które dzień dobry.
0: Wczoraj
1: cześć,
0: śledziłeś, pewnie nawet jakoś kibicowałeś też tak i stąd naszym siatkarzom, bo ty ogólnie za sportem, tak zdradź nam, jesteś fanem czy takim umiarkowanym, można powiedzieć?
2: Raczej fanem sportu, który mogę sam wykonywać, aha, niż tego, który miałbym oglądać.
0: Który można oglądać w telewizji.
1: To mamy podobnie, uwielbiam wczoraj... jogging horyzontalny na przykład.
2: Fajna dyscyplina.
1: Leżę z pilotem w ręce.
2: Bardzo fajna. Masz już jakiś medal?
1: Tak, sama sobie przyznaję.
2: Okej.
0: Ale wczoraj, Maćku, jeszcze wracając do tej siatkówki...

0: Trochę się przekonałeś, zacząłeś kibicować, ale się nie udało, bo tam no nie, mała porażka. Nie?
1: Na początku było bardzo wesoło, sympatycznie. Myślałem, oj, nieźle, nieźle, a potem...
2: Damian, nie szukaj innego.
0: Ja tak nawiązuję do tej siatkówki, bo chciałbym powiedzieć, że będzie o tym mowa dużo szersza o godzinie 11. Wtedy kolejna porcja informacji. A po tych wiadomościach, no to już Maciej będzie z wami.
2: Tak jest. A my mówimy papa. Kibicujcie Maćkowi też, nie musicie lubić sportu.
0: Maciej Gogołkiewicz po 11:00. My za dziś dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.
2: Cześć, pa.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
4: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
5: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
0: Pogoda na dziś.
3: Czwartek w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem umiarkowanym, z większymi rozpogodzeniami. Dzisiaj na pewno bez opadów deszczu. Na termometrach teraz około 15 stopni, po południu słupek rtęci dobije do maksymalnie 18-19 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej, tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
6: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
5: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska pasa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
7: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
7: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
7: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
9: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
7: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
5: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzień dobry, zaczynamy wspólne popołudnie w Radiu Centrum. Przed nami 6 godzin świetnej muzyki, dobrych wiadomości i sporej dawki pozytywnej energii. Jeśli pracujecie, jedziecie samochodem albo po prostu odpoczywacie przy kawie, zostańcie z nami na 106,4. Wyglądam za okno w Kaliszu, domyślam się, że również w regionie. Słońce dosyć odważnie wygląda zza chmur, a my wchodzimy w ten czwartek z najlepszym nastawieniem. Maciek Gogołkiewicz, jeszcze raz dzień dobry, zapraszam do 17:00.

0: Zaglądam do kalendarza. Dziś imieniny obchodzą Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodor, Walerian, Justyn i Narcyz. Jeśli macie wśród swoich znajomych jakiegoś Roberta, Franciszka albo Justynę, to jest to teraz idealny moment, żeby wysłać chociaż krótkiego SMS-a z życzeniami. A wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom życzę wyłącznie zielonych świateł na drodze i zawsze gorącej kawy.
1: Reklama.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawsze.

0: kasy w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

Znalazłem na dzisiaj w kalendarzu bardzo nietypowe święto, Dzień Drapacza. I nie chodzi wcale o faceta drapiącego swoją kobietę po plecach. 17 września przypada Międzynarodowy Dzień Drapacza Chmur. W Kaliszu co prawda 100-metrowych wieżowców nie mamy i szczerze mówiąc chyba nikt z nas za nimi nie tęskni. Widok z wieży ratuszowej w Kaliszu zupełnie nam wystarcza, a klimat nieporównywalnie lepsze niż szklane wieże, na przykład w Nowym Jorku.

0: jedno. Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety przed sądem okręgowym w Kaliszu w środę. Ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju ubiegłego roku w jednym z bloków przy Górnośląskiej w Kaliszu. Więcej na ten temat w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 11.30 za 9 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto Murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: Jest 11:30. O tym, co dzieje się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zadał znajomej 17 ciosów nożem. 63-latkowi grozi dożywocie. W Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych, a w sporcie 75-lecie żeńskiego basketu w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety. Przed sądem okręgowym w Kaliszu w środę ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził żal i poprosił o umieszczenie go w szpitalu. Jak tłumaczył, w momencie zbrodni choroba go naszła, chociaż niewiele pamięta z dnia, kiedy doszło do morderstwa. Jedynie, że wcześniej między nim a Małgorzatą G. doszło do kłótni.
4: Pamiętam, że do mnie doleciała z tym nożem. Powiedziała, że mi tak, a powiedziałem, odłóż ten nóż, co robisz, opanuj się, dziewczyno. Ona nie, że mi się motali, machała do mnie. I do mnie się zbliżała i nie wiem, jak to się stało. Ja zadałem jeden cios. Więcej nie pamiętam, nie, więcej nie.
2: Zeznał przed sądem Piotr K., oskarżony o zamordowanie 53-latki i wyszedł z mieszkania, wrócił do niego następnego dnia, przykrył kobietę kocem i zajął się jej psem. Zwierzęciem opiekował się jeszcze przez kilkanaście dni, karmił je i wyprowadzał na spacery. Jak zeznał, obiecał to zamordowanej. Zwłoki kobiety odkryli 3 czerwca sąsiedzi, których zaniepokoił fetor wydobywający się z jej mieszkania. W wytypowaniu sprawcy pomogły specjalistyczne badania entomologiczne. To między innymi było podstawą skierowania przeciwko 63-latkowi aktu oskarżenia,
5: w którym postawiła następujący zarzut. W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, zadał Małgorzacie przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kutych w okolice jamy brzusznej, które to rany kute jamy brzusznej z następstwem krwawieniem do jamy brzusznej oraz światła żołądka i dwunastnicy były przyczyną gwałtownej śmierci.
2: Brzmi fragment aktu oskarżenia przeczytany w sądzie przez prokurator Kamilę Jabłońską-Rosik z prokuratury rejonowej w Kaliszu. W momencie zatrzymania mężczyzna nie przyznawał się do winy, wielokrotnie zmieniał też zeznania. Zdaniem biegłych przebywający od momentu zatrzymania przed rokiem 63-latek może brać udział w procesie. Grozi mu dożywocie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych. W sobotnim spotkaniu na Uniwersytecie Kaliskim weźmie udział 200 młodych strażaków i 100 opiekunów. W programie znalazły się warsztaty z pierwszej pomocy, reagowania na zagrożenia, cyberbezpieczeństwa i ochrony przyrody. Młodzi druhowie wezmą też udział w grze terenowej Misja Bezpieczeństwo. Spotkanie ma pomóc w wypracowaniu pomysłów na dalszy rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych w Wielkopolsce. Turniej z okazji 75-lecia żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim zostanie rozegrany od piątku do niedzieli. Większość meczów odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9, a 2 zaplanowano w obiekcie przy ulicy Batorego przy Szkole Podstawowej nr 11.
6: W turnieju z okazji 75-lecia żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim obok dwóch drużyn Basket Ostrowi zagrają jeszcze MUX Poznań, AZS Drugi Poznań, Basket Forever Ksawerów, MKS Moskonin oraz Basket Pił. Głównym punktem turnieju będzie sobotni mecz pomiędzy Basket Ostrowiem a MUX-em Poznań, który rozpocznie się o 18:15 w hali SP9. Zapraszamy byłe i obecne zawodniczki, trenerów, działaczy, kibiców oraz wszystkim, którym ostrowska koszykówka jest bliska, by wspólnie świętować 75-lecie żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim, powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek, była świetna koszykarka, obecnie prezes KS Basket Ostrowia. Turniej ten będzie dla Beniaminka pierwszej ligi centralnej, ostatnim sprawdzianem przed rozpoczęciem zaczynającym się 26 września sezonem ligowym na pierwszoligowych parkietach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Szybkie pytanie. Ile kaw już dzisiaj wypiliście? Statystyki mówią, że przeciętny pracownik biurowy wypija pierwszą kawę w ciągu pierwszych 2 godzin pracy, a drugą gdzieś około 11:30. Jeśli więc teraz trzymacie w ręku kubek z kawą, to wiedzcie, że nie jesteście sami. To oficjalny ogólnopolski moment na małe podładowanie baterii. 25 minut do 12:00. My te baterie również ładujemy muzycznie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawsze.

0: w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: kwadrans pozostał do 12.
1: Radio Centrum i gra gitarra.
0: A dzisiaj zagra dla was Chris Isaak w piosence Wicked Game. I tu ciekawostka, ta piosenka początkowo przeszła niemal niezauważona. Isaak nagrał ją w 1989 roku, ale dopiero rok później David Lynch wykorzystał ją w filmie Dzikość Serca. Piosenkę usłyszał dyrektor muzyczny radia w Atlancie, zaczął ją grać i nagle zrobiło się o niej bardzo, bardzo głośno. W 1991 roku Wicked Game dotarło do 6. miejsca amerykańskiej listy Billboardu. I gra gitara Chris Isaak, Wicked Game w Radiu Centrum na 106,4.

0: Radio Centrum i gra gitara.
1: Obiecałem wam dzisiaj dużo dobrych informacji i to jedna z nich. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Więcej o tym opowiemy w wiadomościach o 12 na naszej antenie już za 10 minut. A teraz rozglądamy się dookoła. No i cóż, można stwierdzić jednoznacznie razem z zespołem Perfect, ale w koło jest...

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W czwartek w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie małe i umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. Parasole dzisiaj nie są nam potrzebne, w prognozach nie widać opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie 18-19 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używa tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
5: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
7: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
5: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej. To kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
8: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
5: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
9: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
5: Pierwszy gwizdek o 21:00.
2: Kursy walut.
3: Średnie kursy walut na dzisiaj: euro 4,36 zł, dolar amerykański 3,80 zł, frank szwajcarski 4,60 zł, za funta brytyjskiego trzeba średnio zapłacić 5,09 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Południe już jest. Jeśli wasz żołądek właśnie dał o sobie znać, to znak, żeby pora pomyśleć o lunchu albo jakiejś przekąsce. A jeśli pracujecie przy biurku, wyprostujcie plecy, zróbcie głęboki wdech i posłuchajcie kolejnej porcji dobrych dźwięków. Być może ta propozycja nie brzmi zbyt poważnie, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy. Let's Get Loud to oczywiście Jennifer Lopez. Zróbcie hałas, niech będzie głośno na naszej antenie.

spoglądam za okno w Kaliszu i trzeba przyznać, że wrzesień potrafi zaskoczyć. Mimo wszystko przyjemną aurą, idealna pogoda na krótki spacer w przerwie od pracy, a jeśli nie możecie wyjść, my przynosimy wam powiew świeżości prosto z głośników.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Ja płaczę, to była Urszula. Naukowcy z Uniwersytetu w San Diego zbadali niedawno, że osoby, które wiecznie się spóźniają, są z natury większymi optymistami. Po prostu wierzą, że w 10 minut uda im się zrobić zakupy, zatankować auto i dojechać z Ostrowa do Kalisza. Jeśli więc znowu ktoś na was spóźnialskich dzisiaj czeka, wytłumaczcie mu po prostu, że jesteście niepoprawnymi optymistami. 17 minut po 12:00.

0: Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze i informacje od mieszkańców Ostrzeszowa. O tym między innymi opowiemy w wiadomościach z południowej Wielkopolski już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: Jest w pół do pierwszej w studio Mateusz Kurzaj, który przekaże wam wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze i informacje od mieszkańców Ostrzeszowa. 35 lat współpracy Kalisza z niemieckim Ham, a w sporcie Mistrzostwa Polski Młodzików.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
4: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
2: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
4: W przypadku otrzymania takiego telefonu nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku. Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii. Nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności. Nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
2: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandar Wich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham. Zdobyli już w tym roku 20 medali rangi mistrzostw kraju, ale marzą o kolejnych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy w piątek pojadą do Lublina na rozpoczynającą się tam w sobotę Mistrzostwa Polski U16.
5: To ostatnia impreza mistrzowska w tym roku w najmłodszej kategorii U16 Młodzika, która odbywa się jako mały memoriał Janusza Kosocińskiego. Areną dwudniowych zmagań będzie Lublin. Reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów liczy 19 osób. Mamy 12 indywidualnych kwalifikacji oraz dwie sztafety mix 4x100 metrów. Niestety nie opuszczają nas choroby i start jednej z zawodniczki stoi pod dużym znakiem zapytania, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, jeden z trenerów ostrowskich lekkoatletów. Największe medalowe nadzieje Stal wiąże z występem sztafet. Poziom rywalizacji w kraju w tej kategorii wiekowej jest jednak tak wysoki, że jakikolwiek medal indywidualny dla Stali będzie dużą niespodzianką i ogromną radością. Liczę przede wszystkim na fajne występy Jagody Klar w biegu na 100 metrów, Gabrieli Biernackiej na 300 metrów, Zuzanny Otwiaski i Małgorzaty Frontczak w wieloskoku i kilku innych zawodników, którzy powinni powalczyć o czołową ósemkę, powiedział Radio Centrum Michał Walczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do 13. Czy zauważyliście, że w czwartek czas płynie zupełnie inaczej? Rano wydaje się, że do piątku są jeszcze wieki, a po południu nagle okazuje się, że weekend jest już za rogiem. Oby ta druga połowa czwartku zleciała wam błyskawicznie. Zostańcie z nami na 106.4. Pomożemy wam w przeżyciu tego dnia.

0: Reklama.
1: Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

0: kwadransu został do godziny 13:00. Mam dla was genialny pomysł na ten moment. Genialny pomysł nosi tytuł Genialny pomysł. Wielokrotnie nagradzana sztuka Sebastiana Castro w reżyserii Wojciecha Adamczyka to prawdziwa perła nowoczesnego francuskiego teatru komediowego. Jeśli lubicie teatr, który rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność śmieje się do ostatniej minuty, to jest to spektakl dla ciebie. Genialny pomysł 17 października w Auli UAM w Kaliszu, a ja mam dla was dwuosobowe zaproszenie na ten spektakl.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
0: Wystarczy do nas zadzwonić 884-00-106 i 4, odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. No i oczywiście mam nadzieję, że potem osoba ta wybierze się na genialny pomysł. Halo, halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
2: Elżbieta.
0: Elżbieto, cześć. Jak samopoczucie dzisiaj?
2: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: To super. Czy w twoim życiu zdarzył się jakiś genialny pomysł, który na przykład rozwiązał jakiś twój pomysł, jakiś twój problem życiowy na przykład?
2: O kurczę, szalony pomysł, który by... Tak, oczywiście, wiosną wsiadłam do samolotu i pojechałam na święta wielkanocne do córki.
0: Ale super. Daleko córka mieszka?
2: We Francji.
0: No to był ładny kawałek podróży. No dobra, to teraz mam dla ciebie pytanie konkursowe. Proszę bardzo, skup się, Elżbieto. Sebastian Castro, autor genialnego pomysłu, pochodzi z Francji, Belgii czy Kanady?
2: Ojejku.
0: Nie powinienem, Elżbieto, podpowiadać, ale nazwę tego państwa wymieniłaś przed chwilą.
2: Aha, no oczywiście, no to Francja, nie Belgia.
0: No to Francja. No. Elżbieto, świetnie, gratuluję ci serdecznie. Genialny pomysł miałaś z tym, żeby do nas zadzwonić. A potem 17 października wybierzesz się do Auli UAM w Kaliszu. Proszę, nie rozłączaj się jeszcze. Dziękuję ci bardzo.
1: Radio Centrum.

0: Przed chwilą polskie wojsko przekazało, że 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tą sytuacją poderwano myśliwce. Więcej na ten temat w wiadomościach o 13:00, już za 9 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Czwartkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z temperaturą maksymalną 18-19 stopni. Dziś zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i innych miastach regionu. Czwartek bez opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw. Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
6: 270 km to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 km granicy państwa.
5: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
7: Zmieści się ta jedynka z przodu?
8: Musimy przyjąć euro.
7: O. A póki co?
8: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
7: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
9: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
7: A ma pan pomysł?
9: Możliwe dokleić.
10: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
5: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Mamy czwartek, 17 dzień września, jest już po 13, ale nie bójcie się trzynastki. W Radiu Centrum trzynastka przynosi wyłącznie dobre dźwięki. Pora lunchowa w pełni, więc jeśli jecie obiad, to smacznego. Jeśli jesteście jeszcze w pracy, to życzę wam cierpliwości. Tak do 14, do 15, do 16, ile trzeba. A jeśli siedzicie za kółkiem, to szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy, a o waszą bezpieczną podróż zadbają teraz policjanci z Miami. Pamiętacie ten serial? Don Johnson, Philip Michael Thomas? No, to była fajna zabawa. No, a do tego oczywiście muzyka Jana Hamera.

Dzień się dopiero tak naprawdę rozkręca na popołudniowe godziny. Może to dużo czasu, ale nie zapomnijcie przede wszystkim o dzisiejszych solenizantach. Dziś imieniny obchodzi Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Teodor i Walerian. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Może to jest ten moment. Wyślijcie im najserdeczniejsze życzenia.

Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.

Dzisiaj, 17 września, obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Tegoroczna kampania koncentruje się na bezpiecznej opiece nad osobami z chorobami przewlekłymi. Brzmi to poważnie, ale przesłanie jest proste. W medycynie liczą się nie tylko wielkie odkrycia, ale też małe rzeczy. Właściwe lekarstwo, właściwa dawka, właściwa informacja, czyli dokładność. Tego akurat wszystkim nam przydałoby się trochę więcej. Kwadrans po godzinie 13:00.

0: 21 minut po 13, już za 10 minut, za 9 minut sprawdzimy, co dzieje się w naszym regionie. Między innymi będzie mowa o tym, że w Ostrowie ruszyła piąta edycja programu Mieszkanie za remont. Opowiemy także o 38. przeglądzie chórów południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
5: Tak, podobny do naszego.
4: No właśnie, równie piękny.
5: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Where is my husband? Ray pytała, gdzie jest mój mąż? A my pytamy o to, co dzieje się w południowej Wielkopolsce. Odpowiedź zna Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie ruszyła piąta edycja programu Mieszkanie za remont. 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Stal pokonała Górnika.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski magistrat ogłosił piątą edycję programu Mieszkanie za remont, który działa w mieście od 2024 roku. Nabór ruszył w poniedziałek. W tej edycji na mieszkańców czeka 10 lokali. W kolejnej w październiku ponad 20, m.in. w centrum Ostrowa. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają 5 podstawowych kryteriów.
4: Pierwszy warunek to konieczność zamieszkiwania na terenie miasta, gminy Ostrów Wielkopolski lub przynajmniej jedna osoba z tego gospodarstwa, nieposiadanie nieruchomości, spełnienie kryterium dochodowego, wykonanie remontu według wskazań Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nieposiadanie zaległości u swojego dotychczasowego wynajmującego, tak, za najem aktualnego mieszkania.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Szklarek, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w MZGM w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że po remoncie będzie obowiązywać czynsz komunalny, który obecnie wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie MZGM lub listownie, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: W Leszewie szykuje się duże święto muzyki churalnej. W niedzielę 27 września odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączona zostanie z obchodami 130-lecia koła śpiewackiego Lutnia imienia Józefa Szpunta w Pleszewie. Na scenie zaprezentuje się 8 zespołów z regionu. Do Pleszewa przyjadą chóry m.in. z Gorzyc Wielkich, Jankowa Przygodzkiego, Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Sulmierzyc i Żegodzina. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4. Organizatorem wydarzenia jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Koszykarze Tasomix Dosiek Staliostów ze zwycięstwem nad Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 79-62 w pierwszym dniu memoriału Mieczysława Młynarskiego, rozgrywanego z okazji 80-lecia Górnika Wałbrzych.
5: Zespół trenera Andrzeja Urbana od początku meczu w Wałbrzychu dobrze bronił. Do przerwy prowadził 38-29. Po trzech kwartach wygrywał 61-43. Delikatne rozluźnienie wkradło się w szeregi Ostrowian w ostatniej odsłonie przegranej 18-19, ale cały mecz zakończył się zwycięstwem 79-62. Stal nie tylko dobrze broniła, ale grała nieźle w ataku. Trafiła 9 rzutów z dystansu na 36% skuteczności. Rywal nie miał dnia w tym elemencie i trafił tylko 3 trójki. Najwięcej punktów dla Stali rzucili Jones 17, Głębiowski 15, Hunter i Bilups po 11 oraz Bobrow 10. W innym meczu słowackie BC Prebidza pokonało wicemistrza Polski za Stal Zielona Góra 95-93. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Kiedy wiele lat temu wprowadzano pierwsze telefony, zastanawiano się, jak należy witać się przez słuchawkę telefoniczną. Alexander Graham Bell proponował okrzyk Ahoj. Na szczęście Thomas Edison uparł się przy prostym halo i tak już zostało. A wyobrażacie sobie odebrać telefon od szefa słowami Ahoj, szefie?
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: Zaśpiewa dla was teraz Britney Spears w piosence o tym, że urodziła się po to, aby was uszczęśliwiać. No to dobra, niech tradycji stanie się zadość. Ahoj, Britney Spears.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla Ciebie.

0: nic nie zmieni. Julia Wieniawa. Kwadrans pozostał do drugiej.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: Mam nadzieję, że kartki, długopisy lub ołówki są przygotowane. Już za chwilę oferty pracy.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i pracownik ogólnobudowlany. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców kategorii C plus E na chłodnie. Trasy krajowe lub międzynarodowe, stabilna praca, wysokie zarobki, baza w Kaliszu. Informacje telefonicznie 602 124 098 lub 888 776 668.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Dzisiejsze oferty pracy znajdziecie na naszym facebookowym profilu, profilu Radia Centrum. A już teraz nasz numer telefonu do waszej dyspozycji 884 00 106 i 4. Jeśli to wy szukacie pracy, możecie w tej chwili zarekomendować swoją osobę.

0: Kończymy giełdę pracy na jej kolejne wydanie. Zapraszam jutro o stałej porze.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Mieliśmy już rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, a tymczasem powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Więcej o tym w wiadomościach o 14:00, już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Czwartkowe popołudnie zapowiada się bardzo przyjemnie jak na wrzesień. Termometry pokażą maksymalnie 18-19 stopni. Zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami i na pewno bez opadów deszczu w południowej Wielkopolsce. To co? Park miejski w Kaliszu, a może piaski w Ostrowie? Warto zaplanować dziś popołudniowy spacer.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
6: Była bardzo masywna eksplozja.
5: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
7: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa. Po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
5: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
8: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
5: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
8: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
5: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
9: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
5: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
10: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
5: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 17 września nadal mamy cudowny, uśmiechnięty i słoneczny czwartek. Znam ludzi, którzy twierdzą, że czwartek to w zasadzie mały piątek. Więc jeśli stosujecie tę logikę, to oficjalnie ogłaszam, że do weekendu zostały już tylko godziny. Trzymajcie się ciepło, praca sama się nie zrobi, ale z muzyką idzie zdecydowanie szybciej. Możecie to sprawdzić, zostając z nami na 106,4.

Podobno honoriusz Balzac wypijał dziennie do 50 filiżanek czarnej kawy, żeby móc pisać swoje powieści. Nie polecam próbować tego ani w domu, ani w pracy. Nasz zestaw muzyczny daje podobnego kopa, a jest znacznie bezpieczniejszy dla serca. W tej godzinie między innymi zaśpiewają dla Was OMD, Oceana, będzie też Roxy Węgiel, zespół Alphaville, a teraz do wspólnego śpiewania rozkręcają się Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.
6: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Nie zapomnijcie o dzisiejszych solenizantach. Imieniny obchodzą Justyna, Robert oraz Franciszek, Piotr, Zygmunt, Teodor i Walerian. Wszystkiego najlepszego. A przed nami kawałek, który w latach 80. prawdopodobnie leciał z każdego radiomagnetofonu, o ile nie trzeba było wcześniej przewinąć kasety długopisem. Czas na mały powrót do przeszłości. To zespół Alphaville w piosence Big in Japan. 16 minut po 14:00.

0: Nietrzeźwy 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa poruszał się na hulajnodze elektrycznej. Czy wpadł w ręce policji? O tym opowiemy wam w wiadomościach o 14.30, już za 8 minut.
1: Reklama.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Jest dokładnie w pół do trzeciej. Wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla Was Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mężczyzna jechał na elektrycznej hulajnodze na podwójnym gazie. W tę niedzielę w Opatówku Świętej ulicy Kościelnej kosmiczny mecz w Pleszewie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietrzeźwy 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa poruszał się na hulajnodze elektrycznej. Wpadł w ręce funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło we wtorek, tuż po godzinie 16 w Ostrzeszowie Pustkowie.
4: Jak się okazało, 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa zdecydował się kierować hulajnogą elektryczną pomimo wcześniej spożywanego alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,37 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna poniósł konsekwencje swojego zachowania. Został ukarany mandatami karnymi, zarówno za kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości, jak również za jazdę hulajnogą po jezdni w sposób stanowiący wykroczenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Mundurowi przypominają, że jazda na hulajnodze elektrycznej nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tę niedzielę Centrum Opatówka znowu ożyje. Już po raz 10 mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w święcie ulicy Kościelnej, jednej z najstarszych ulic podkaliskiego miasteczka. Tegoroczne jubileuszowe święto będzie obfitować w atrakcje i stoiska. Organizatorzy wydarzenia pobudzą kubki smakowe uczestników za sprawą konkursu kulinarnego Dania Drobiowe Kuchni Staropolskiej, w ramach którego do rywalizacji stanie 10 kół gospodyń wiejskich z powiatu kaliskiego.
5: Na ulicy nie zabraknie przebranych animatorów i rekonstruktorów historycznych, którzy pozwolą przenieść nam się w czasie do różnych epok. Poznamy modę na przestrzeni wieków, staropolską kuchnię, ale także zobaczymy pokaz ptaków drapieżnych. W muzeum będzie można skorzystać z bezpłatnych warsztatów sitodruku, a w bibliotece zapoznać się z najciekawszymi wydawnictwami regionalnymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, organizator wydarzenia i prezes zarządu Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Święto ulicy Kościelnej rozpocznie się w tę niedzielę o godzinie 13. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Sport, dobra zabawa i pomaganie połączyły się w jedno podczas kosmicznego meczu serc w Pleszewie. Wydarzenie przyniosło nie tylko wiele emocji na parkiecie, ale również prawie 35 tysięcy złotych na pomoc dla Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz.
6: W niedzielę w hali sportowej w Pleszewie odbył się kosmiczny mecz serc. Na parkiecie zmierzyły się drużyny Fundacji Bread of Life, Basketball Team oraz artystów do kosza, jednak tym razem wynik sportowy był sprawą drugorzędną. Najważniejszy był cel, czyli wsparcie dwóch potrzebujących kobiet. Wspólne granie, licytacje, sprzedaż ciast, rękodzieła, maskotek oraz liczne atrakcje pozwoliły zebrać prawie 35 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do kwoty mają dołączyć pieniądze ze sprzedaży ciast oraz licytacji fantów. Na uczestników czekały również atrakcje dla całych rodzin. Były animacje, malowanie twarzy dla dzieci, pokazy taneczne, jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, była mini wystawa zwierząt z gadającą papugą, a także samochód elektryczny i spotkanie z policjantami oraz sierżantem Pyrkiem. Wygrali aktorzy, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. Obie drużyny umówiły się na rewanż, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. Kosmiczny mecz Serc 2 jest więc już w planach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce słonecznie, na pewno bez opadów deszczu, z temperaturą do 19 stopni. Dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek, okolice Kalisza, Pleszewa i Ostrzeszowa oferują wspaniałe trasy rowerowe. Wrzesień to chyba najlepszy moment w roku na dwa kółka. Brak upałów, piękne kolory wszędzie na drzewach i świeże powietrze. Może warto dzisiaj wyciągnąć rower z garażu i troszeczkę pojeździć nim po południu? Gorąco Wam to polecam.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wołowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: jeśli macie ochotę na wieczór, podczas którego można legalnie śmiać się z rzeczy, które na co dzień wcale nie są śmieszne, to warto zapisać sobie tę datę. 3 października w sobotę o 19 w Kaliskiej Arenie odbędzie się Polska Noc Kabaretowa 2026. Tegoroczna edycja nosi hasło 7 wspaniałych i rzeczywiście będzie 7 powodów, żeby tego wieczoru pojawić się i bawić się w arenie. Na scenie kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju Igor Kwiatkowski, kabaret K2 oraz Mariusz Kałamaga. 3 października Arena Kalisz, a ja mam dla was małe zadanie konkursowe. Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs. Mamy dla was dwuosobowe zaproszenie na noc kabaretową w Kaliszu. Nasz numer telefonu 884 00 106 4. No i bardzo jestem ciekaw. Halo, halo, dzień dobry, kto się dodzwonił? Halo, halo, jeszcze moment, już szukam, gdzie ta osoba się podziała. Halo, halo, słychać nas?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto się dodzwonił?
1: Ewelina z tej strony.
0: Witam cię, Ewelino. Jak samopoczucie dzisiaj, jak poczucie humoru dodatkowo?
1: W porządku, wracam właśnie z pracy, także jeszcze lepiej.
0: To jeszcze lepiej. Kojarzysz Igora Kwiatkowskiego?
1: Tak.
0: On ma wykształcenie gastronomiczne i zawodu jest kucharzem, ale sam podobno kiedyś wspomniał w wywiadzie, że chociaż ukończył szkołę o tym profilu, to w ogóle nie czuł się pewnie w tym zawodzie. No i bardzo dobrze, bo zajął się kabaretem i sceną. I teraz z Igorem Kwiatkowskim będzie związane moje pytanie dla ciebie. Czy chcesz pytanie tak wprost, czy z podpowiedzią?
1: Wiedzie, oczywiście, podpowiedzi.
0: Z podpowiedzią? No to słuchaj podpowiedzi.
2: Pałac kultury, Gapryska! Nie wiesz, co to jest pałac kultury? Dziewczyno, hello, hello.
0: Jak ma na imię żeńska postać kreowana przez Igora Kwiatkowskiego na scenie? Zawsze w tym pięknym sweterku.
1: Dobra, to są te pytania. Jeszcze odpowiedzi, czy nie?
0: Nie, no czekam na tą odpowiedź od ciebie.
1: No to myślę, że to była Mariolka.
0: Mariolka Krajzolka. No i idealnie, Ewelino, nam to pasuje. Też masz coś w sobie z Krajzolki?
1: Troszeczkę.
0: Troszeczkę. Super, gratuluję ci serdecznie. Radiocentrum. Zaproszenie dwuosobowe na Polską Noc Kabaretową w Kaliszu 3 października dwuosobowe jest dla ciebie. Proszę, nie rozłączaj się z nami.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Czwartkowe popołudnie w południowej Wielkopolsce z temperaturą maksymalną 18-19 stopni. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane z większymi rozpogodzeniami. W Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i innych miastach naszego regionu czwartek bez opadów deszczu. No to może wystarczy cieplejsza bluza i można planować aktywność na świeżym powietrzu na dzisiejsze popołudnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczegłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
6: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
5: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
8: Staramy się żyć normalnie po prostu.
7: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
5: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
9: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
5: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 15. Dla wielu z Was to oficjalny początek weekendu. No, prawie weekendu, bo jutro jeszcze piątek, ale czwartkowe popołudnie ma już w sobie ten bardzo przyjemny luz. Na 106.4 wrzucamy wyższy bieg i gramy specjalnie dla Was.

0: Naukowcy udowodnili, że przebywanie wśród osób o dobrym nastawieniu poprawia naszą własną odporność. Można powiedzieć, że dobry humor jest zaraźliwy w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że nasza audycja radiowa na 106,4 działa na Was właśnie tak doskonale jak najlepsza dawka witaminy C.
1: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To naj

0: Teraz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.

0: Dzisiaj w czwartek, 17 września, imieniny Justyny, Roberta, Franciszka, Piotra, Zygmunta. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów oraz dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. A tak na marginesie, czy wiecie, że piosenka Happy Birthday była pierwszym utworem muzycznym odtworzonym na Marsie? Łazik Curiosity zagrał ją sam sobie z okazji pierwszej rocznicy lądowania na czerwonej planecie. No, to się nazywa kosmiczne poczucie humoru inżynierów z NASA.
1: Reklama.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz, a wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
1: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.
0: Już wkrótce w Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych. O tym opowiemy w wiadomościach z południowej Wielkopolski o 15.30, już za 8 minut na naszej antenie.

0: Zbliża się 15.30. Wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże wam Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zadał znajomej 17 ciosów nożem. 63-latkowi grozi dożywocie. W Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych, a w sporcie 75-lecie żeńskiego basketu w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety. Przed sądem okręgowym w Kaliszu w środę ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził żal i poprosił o umieszczenie go w szpitalu. Jak tłumaczył, w momencie zbrodni choroba go naszła, chociaż niewiele pamięta z dnia, kiedy doszło do morderstwa. Jedynie, że wcześniej między nim a Małgorzatą G. doszło do kłótni.
4: Pamiętam, że do mnie doleciała z tym nożem. Powiedziała, że mi tak, a powiedziałem, odłóż ten nóż, co robisz, opanuj się, dziewczyno. Ona nie, że mi się motali, machała do mnie. I do mnie się zbliżała i nie wiem, jak to się stało. Ja zadałem jeden cios. Więcej nie pamiętam, nie, więcej nie.
2: Zeznał przed sądem Piotr K., oskarżony o zamordowanie 53-latki i wyszedł z mieszkania, wrócił do niego następnego dnia, przykrył kobietę kocem i zajął się jej psem. Zwierzęciem opiekował się jeszcze przez kilkanaście dni, karmił je i wyprowadzał na spacery. Jak zeznał, obiecał to zamordowanej. Zwłoki kobiety odkryli 3 czerwca sąsiedzi, których zaniepokoił fetor wydobywający się z jej mieszkania. W wytypowaniu sprawcy pomogły specjalistyczne badania entomologiczne. To między innymi było podstawą skierowania przeciwko 63-latkowi aktu oskarżenia,
5: w którym postawiła następujący zarzut. W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, zadał Małgorzacie go przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kutych w okolice jamy brzusznej, które to rany kute jamy brzusznej z następstwem krwawieniem do jamy brzusznej oraz światła żołądka i dwunastnicy były przyczyną gwałtownej śmierci.
2: Brzmi fragment aktu oskarżenia przeczytany w sądzie przez prokurator Kamilę Jabłońską-Rosik z prokuratury rejonowej w Kaliszu. W momencie zatrzymania mężczyzna nie przyznawał się do winy, wielokrotnie zmieniał też zeznania. Zdaniem biegłych przebywający od momentu zatrzymania przed rokiem 63-latek może brać udział w procesie. Grozi mu dożywocie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W Kaliszu odbędzie się pierwszy wielkopolski sejmik młodzieżowych drużyn pożarniczych. W sobotnim spotkaniu na Uniwersytecie Kaliskim weźmie udział 200 młodych strażaków i 100 opiekunów. W programie znalazły się warsztaty z pierwszej pomocy, reagowania na zagrożenia, cyberbezpieczeństwa i ochrony przyrody. Młodzi druhowie wezmą też udział w grze terenowej Misja Bezpieczeństwo. Spotkanie ma pomóc w wypracowaniu pomysłów na dalszy rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych w Wielkopolsce. Turniej z okazji 75-lecia żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim zostanie rozegrany od piątku do niedzieli. Większość meczów odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9, a 2 zaplanowano w obiekcie przy ulicy Batorego przy Szkole Podstawowej nr 11.
6: W turnieju z okazji 75-lecia żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim obok dwóch drużyn Basket Ostrowi zagrają jeszcze MUX Poznań, AZS Drugi Poznań, Basket Forever Ksawerów, MKS Moskonin oraz Basket Piła. Głównym punktem turnieju będzie sobotni mecz pomiędzy Basket Ostrowiem a MUX-em Poznań, który rozpocznie się o 18.15 w hali SP9. Zapraszamy byłe i obecne zawodniczki, trenerów, działaczy, kibiców oraz wszystkim, którym ostrowska koszykówka jest bliska, by wspólnie świętować 75-lecie żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim, powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek, była świetna koszykarka, obecnie prezes KS Basket Ostrowia. Turniej ten będzie dla Beniaminka pierwszej ligi centralnej, ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynaniem się 26 września sezonem ligowym na pierwszoligowych parkietach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
9: Informacje dla kierowców.
0: Do końca dnia bardzo dobre warunki do jazdy samochodem drogami naszego regionu. No, byłoby wszystko w porządku, gdyby nie popołudniowe korki. Zacznę od wiadomości z ostatniej chwili. Uważajcie, na zbiegu ulicy Śródmiejskiej i Fabrycznej w Kaliszu doszło do kolizji pojazdów. Mogą tam pojawić się utrudnienia. Przez moment możecie postać w Kaliszu na skrzyżowaniu Wojska Polskiego ze Stawiszyńską. Korkuje się Majkowska i Poznańska na dojazdach do Wojska Polskiego. Chwilę postoju gwarantuje wam rondo Dobrzec, mocno obciążone zwłaszcza od Podmiejskiej. Stoimy także przed rondem Westerplatte, a szybko zmieniająca się sygnalizacja może was na chwilę wyhamować na zjeździe ze szlaku bursztynowego w Górnośląską. O tej porze spodziewajcie się także spowolnień na Częstochowskiej w rejonie ronda Ptolomeusza. Tam ustawia się dosyć długa kolejka samochodów. Również kolejka samochodów może ustawiać się przed rondem na trakcie Wieluńskim, zwłaszcza w momencie, kiedy zamknięte będą rogatki na Księżnej Jolanty. Bez zmian na dwunastce w Zdunach między Kaliszem i Opatówkiem obowiązuje ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach. Tutaj warto się zastanowić nad możliwością skorzystania z objazdu przez Nędzarzew. W Ostrowie Wielkopolskim chwila postoju na 25 w rejonie Czekanowa, zarówno w kierunku centrum miasta, jak i w kierunku Kalisza, jak zawsze. Korkować się może skrzyżowanie Krotoszyńskiej i Poznańskiej, niewielkie spowolnienia przed rondem Sybiriaków oraz przed Placem Bankowym. Utrudnienia remontowe na 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie wolniej pojedziecie przez skrzyżowanie Lipowej, Halera i Poznańskiej oraz na Halera przy Kilińskiego. W Krotoszynie więcej czasu spędzicie w aucie na Sienkiewicza i skrzyżowaniach z Mickiewicza oraz Słodową, także na Kobylińskiej oraz na dojazdach do ronda 600-lecia Krotoszyna. Ostrzeszów jak co dzień obciążone jest skrzyżowanie Alei Woliska Polskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki, nieco wolniej także w centrum, m.in. na Gorgolewskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: W Polsce wideorejestratory są ogromnie popularne, ale wyjeżdżając za granicę warto sprawdzić lokalne prawo. W Austrii czy Szwajcarii używanie nagrań z kamerki samochodowej jest rygorystycznie ograniczone przez przepisy o ochronie danych osobowych. Zwykłe nagrywanie innych aut na publicznej drodze bez ich zgody może grozić tam absurdalnie wysokimi karami finansowymi, sięgającymi nawet kilkunastu tysięcy złotych, albo nawet będzie to gorzej, bo w euro.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Spokojnej drogi, jedźcie ostrożnie, 22 minuty pozostały do 16:00.

0: Reklama.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl. Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: kwadrans pozostał do 16. Czy pamiętacie swoje pierwsze doświadczenia za kierownicą? Być może było to chwila po otrzymaniu prawa jazdy w wieku 18 lat. Czy młodzi ludzie tak młodo powinni siadać za kierownicą? Łukasz Kostecki zapytał o to mieszkańców Kalisza.
1: Taka sytuacja.
2: To dobrze, że młodsze osoby wchodzą za kierownicę, wsiadają?
3: Mnie się wydaje, nie bardzo. To za odważni są i takie, dużo wypadków powodują takie zakłócenia w ruchu głowym. Mi się tak wydaje, ale jak jest ogólnie, to nie wiem. Tylko tak jak słyszę, telewizja mówi coś, no to jaki wypadek, to młodociany jakieś tam przeważnie. No.
2: I zazwyczaj co, za mocny samochód?
3: No tak.
4: Myślę, że to jest raczej zły pomysł, ale jeśli ktoś czuje się przygotowany, to w sumie czemu nie?
5: Ja myślę, że należy mieć trochę zaufania do młodych ludzi, szczególnie do tych rozsądnych, bo jak ktoś z natury jest bardziej rozsądny, to czy to jest wiek 17 czy 18 lat, to nie ma większego znaczenia. A komu rozsądku brakuje, to już chyba żaden wiek nie pomoże. Także ja jestem za. Myślę, że młodzi ludzie są teraz bardzo mądrzy, przynajmniej większość, bardzo, bardzo mądrzy, odpowiedzialni. No, na pewno są i tacy, ale trzeba wierzyć w tych, co
6: pozytywnie. Dać im w ogóle szansę, żeby się, no, dobrze wykazać się, mogli jeździć.
5: A teraz bez samochodu to raczej się nie da, więc ciężko. Na pewno rodzicom będzie wtedy przez ten rok już trochę łatwiej.
7: Raczej chyba nie.
2: Dlaczego?
7: Młodzi szaleją.
2: Mają mieć ograniczenia, w sensie takim, że ktoś musi z nimi jeździć, kto jest starszy, kto ma jakieś tam lat doświadczenia.
7: Tak.
2: Mają mieć taki okres próbny. To trochę może rozwiązać tę sytuację, czy...?
7: Raczej może i tak. Zobaczymy.
2: Czyli co by można było zrobić, żeby to poprawić?
7: No.
3: Dłuższy termin dać im chyba tak, że do opieki, o takie jakieś tam 3 lata, bo to już jest, zdaje się. 3 lata jest takie... Zabezpieczenie trochę. No to jest może dobre, trochę ostrożnie, ale oni tam nie zważają na to. Tam, no, młodzież to tam sobie tak chce ważyć. Się uda, to jedzie do oporu, ile wejdzie. No.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Otwieram wino ze swoją dziewczyną Sydney Polak i PZ. Coraz częściej mieszkańcy dużych miast wyprowadzają się na wieś. I teraz informacja na dźwięk której, przyznam szczerze, że chyba koń by się uśmiał. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi będzie musiał być wyraźnie poinformowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik. Więcej na ten temat w wiadomościach o 16:00, już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszki, mleko zambrowskie i napój Red Bull w super cenie. Z naszej produkcji ciasto murzynek i chleb żytni Igie, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Udko z kurczaka 9,90, łopatka wieprzowa bez kości 14,90 i szponder wałowy 42,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Galaretka Lucato 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882 174 170.

63 www.matusiakzlom.pl. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni w Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, duże centrum kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Czwartkowe popołudnie zapowiada się bardzo przyjemnie. Termometry w regionie pokazują od 18 do 19 stopni, zachmurzenie umiarkowane z większymi rozpogodzeniami i na pewno bez opadów deszczu w południowej Wielkopolsce. To co, może idealna pogoda na popołudniową przejażdżkę rowerem? No, albo chociaż jakiś spacer w parku. Gorąco polecam.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To nie przypadek. Tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem prace nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
5: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
7: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
8: No i jak się zachowywali uczniowie?
7: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
9: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
8: SMS do rodziców?
9: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
5: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
10: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukasiarnię, czy kurnik. Jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
5: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1:16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piast Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1:16 finału 27, 28 i 29 października.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tak sobie myślę, że jutro o tej porze to będziemy wspólnie przeżywać, że piątek, piąteczek, piątunio i początek weekendu, ale nadal mamy czwartek, 17 dzień września. Słońce co prawda powoli obniża swój lot, w domach pachnie obiadem, a my w Radiu Centrum nie zwalniamy z dobrą energią. Zostańcie z nami na 106,4.

0: Artur Rojek, Mirafiori, ta piosenka będzie absolutnie kojarzyła mi się zawsze z latem 2026. Ta piosenka po ubiegłotygodniowym anotowaniu naszej radiowej listy przebojów znajduje się na miejscu 10. Jeśli chcielibyście, żeby powędrowała nieco wyżej, koniecznie zajrzyjcie na RCFM do zakładki Top 30. Poklikajcie tam trochę, niech Artur Rojek przed jutrzejszym podsumowaniem naszej listy powędruje troszeczkę wyżej.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
2: Reklama.

0: Ze względu na pogodę bardzo serdecznie zachęcam Was do spędzenia dzisiejszego popołudnia na świeżym powietrzu, ale gdybyście chcieli dzisiejszy wieczór spędzić nieco kulturalniej, to About Chopin to autorski projekt pianisty Macieja Tubisa, który utwory wybitnego polskiego kompozytora podaje w jazzowej oprawie, a idealnym miejscem, by wysłuchać mieszanki klasyki i improwizacji, jest zajezdnia kultury w Pleszewie. Zapowiada się wieczór pełen niezapomnianych dźwięków, koncert Macieja Tubisa w ramach rozkładu jazdy w ten czwartek, dziś 17 września w zajezdni kultury w Pleszewie o 19:00. Wstęp wolny. Gorąco polecam, partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum i tu, i tam.
0: Nie żałuję, doda i Smolasty.

0: Kalisz i niemieckie miasto Hamm świętują 35-lecie współpracy. O tym m.in. opowiemy Wam w wiadomościach z regionu o 16.30 za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia. Dla ciebie.

Zaglądam do kalendarza historycznego. 17 września 1859 roku niejaki Joshua Norton ogłosił się w San Francisco cesarzem Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, mieszkańcy miasta tak go polubili, że honorowali jego własne waluty w sklepach. To się nazywa siła perswazji. Taką siłę perswazji ma też Patrycja Markowska, która zaśpiewa teraz w piosence Jeszcze raz.

0: Jest w 4:30 wiadomości z południowej Wielkopolski. Medle Wes, Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze i informacje od mieszkańców Ostrzeszowa. 35 lat współpracy Kalisza z niemieckim Ham, a w sporcie Mistrzostwa Polski Młodzików.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
4: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
2: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
4: W przypadku otrzymania takiego telefonu. Nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku. Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii. Nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności. Nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
2: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asneka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandar Wich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham. Zdobyli już w tym roku 20 medali rangi mistrzostw kraju, ale marzą o kolejnych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy w piątek pojadą do Lublina na rozpoczynającą się tam w sobotę Mistrzostwa Polski U16.
5: To ostatnia impreza mistrzowska w tym roku w najmłodszej kategorii U16 Młodzika, która odbywa się jako mały memoriał Janusza Kosocińskiego. Areną dwudniowych zmagań będzie Lublin. Reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów liczy 19 osób. Mamy 12 indywidualnych kwalifikacji oraz dwie sztafety mix 4x100 metrów. Niestety nie opuszczają nas choroby i start jednej zawodniczki stoi pod dużym znakiem zapytania, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, jeden z trenerów ostrowskich lekkoatletów. Największe medalowe nadzieje Stal wiąże z występem sztafet. Poziom rywalizacji w kraju w tej kategorii wiekowej jest jednak tak wysoki, że jakikolwiek medal indywidualny dla Stali będzie dużą niespodzianką i ogromną radością. Liczę przede wszystkim na fajne występy Jagody Klar w biegu na 100 metrów, Gabrieli Biernackiej na 300 metrów, Zuzanny Otwiaski i Małgorzaty Frontczak w wieloskoku i kilku innych zawodników, którzy powinni powalczyć o czołową ósemkę, powiedział Radio Centrum Michał Walczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Informacje dla kierowców.
0: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce bardzo dobre warunki atmosferyczne do jazdy samochodem, ale popołudniowe podróżowanie ulicami naszego regionu nie należy do najprzyjemniejszych. Nieco wolniejsze przejazdy w Kaliszu, między innymi przez Rondo Dobrzecy, zwłaszcza od strony podmiejskiej, korkuje się Piłsudskiego, to krajowa 25 przed rondem Westerplatte, podobnie zresztą na skrzyżowaniach Wojska Polskiego z Majkowską i Stawiszyńską. Również uważajcie na Częstochowskiej między Budowlanych a Szlakiem Bursztynowym. Tam ustawia się dłuższa kolejka samochodów. W Ostrowie nieco wolniej na Raszkowskiej i Słowackiego, a także na Parkowej, Wrocławskiej i Odolanowskiej. W Krotoszynie chwila postoju na skrzyżowaniu Mickiewicza i Sienkiewicza. W Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi obowiązuje całodobowo ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. Tutaj potrzeba naprawdę sporo cierpliwości. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prace w tym miejscu potrwają do końca października.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Dzisiaj lusterko wsteczne służy nam głównie do sprawdzania, czy ktoś nie siedzi nam na zderzaku, a kiedyś pomagało wygrywać wyścigi. Kierowca zamiast odwracać głowę zerkał w lusterko i tak rozwiązanie storu wyścigowego trafiło na nasze drogi. Czyli można powiedzieć, lusterko wsteczne, wynalazek, który pozwala patrzeć w przeszłość bez zawracania.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Spokojnego podróżowania, jedźcie ostrożnie, nie przesadzajcie z naciskaniem na pedał gazu. Robbie Williams, Supreme.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
3: Reklama.

0: Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o nowe przepisy, które zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają one całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Więcej na ten temat w wiadomościach o 17, już za 13 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sławska 2 w Kaliszu.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
4: Też chcesz imprezować?
3: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
5: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne słońce, które będzie nam jeszcze towarzyszyło przez jakiś czas, a noc bez opadów. Najniższa temperatura w nocy to 11 stopni, właściwie to już będzie nad ranem. A teraz 18, temperatura już powoli będzie spadała, około 20 zobaczymy 14 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, z południa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent WWDW o Rosji, w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
6: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
5: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
7: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
5: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
8: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
9: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
5: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Uff, dycha, kto to wytrzyma. 4 minuty po 17. Dzisiaj już czwartek, tak nam się ładnie poskładało. Jest 17 września w kalendarzu, Dzień Muzyki Country. Macie jakiś taki swój ulubiony utwór country? Można dzisiaj wrzucać. A poza tym Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, o to by się przydało. Najważniejsze, żeby jak najszybciej tym pacjentem być na rekonwalescencji. Dzisiaj 260 dzień roku. No to dzień dobry, no to emigranci, no to Grażyna Marciniak, no to cześć.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia w ruchu na ulicy Polnej w Kaliszu między Legionów a Górnośląską. Na miejscu policja i straż i tutaj uważajcie. A info i foto Mariusz, słuchacz i facebookowy profil Radia Centrum. Tutaj możecie zobaczyć te informacje. Polna między Legionów a Górnośląską w Kaliszu. Utrudnienia na miejscu, są służby policja i straż.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.

0: cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: To właściwie mogą być pokolenia, czyli przegląd chórów południowej Wielkopolski, już 38, jeżeli chodzi o te edycje. I zajrzymy między innymi w wiadomościach w te miejsca, żeby opowiedzieć o tych muzycznych sprawach, które nas czekają.
1: Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.

0: Zbliża się 17.30, czas na informacje. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie ruszyła piąta edycja programu Mieszkanie za remont. 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Stal pokonała Górnika.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski magistrat ogłosił piątą edycję programu Mieszkanie za remont, który działa w mieście od 2024 roku. Nabór ruszył w poniedziałek. W tej edycji na mieszkańców czeka 10 lokali. W kolejnej w październiku ponad 20, m.in. w centrum Ostrowa. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają 5 podstawowych kryteriów.
3: Pierwszy warunek to konieczność zamieszkiwania na terenie miasta, gminy Ostrów Wielkopolski lub przynajmniej jedna osoba z tego gospodarstwa, nieposiadanie nieruchomości, spełnienie kryterium dochodowego, wykonanie remontu według wskazań Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nieposiadanie zaległości u swojego dotychczasowego wynajmującego, tak, za najem aktualnego mieszkania.
2: Powiedział Radiu Centrum Piotr Szklarek, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w MZGM w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że po remoncie będzie obowiązywać czynsz komunalny, który obecnie wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie MZGM lub listownie, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: W Pleszewie szykuje się duże święto muzyki churalnej. W niedzielę 27 września odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączona zostanie z obchodami 130-lecia Koła Śpiewackiego Lutnia imienia Józefa Szpunta w Pleszewie. Na scenie zaprezentuje się 8 zespołów z regionu. Do Pleszewa przyjadą chóry m.in. z Gorzyc Wielkich, Jankowa Przygodzkiego, Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Sulmierzyc i Żegodzina. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4. Organizatorem wydarzenia jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Koszykarze Tasomix Dosiek Staliostów ze zwycięstwem nad Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 79-62 w pierwszym dniu memoriału Mieczysława Młynarskiego rozgrywanego z okazji 80-lecia Górnika Wałbrzych.
4: Zespół trenera Andrzeja Urbana od początku meczu w Wałbrzychu dobrze bronił. Do przerwy prowadził 38-29. Po trzech kwartach wygrywał 61-43. Delikatne rozluźnienie wkradło się w szeregi Ostrowian w ostatniej odsłonie przegranej 18-19, ale cały mecz zakończył się zwycięstwem 79-62. Stal nie tylko dobrze broniła, ale grała nieźle w ataku. Trafiła 9 rzutów z dystansu na 36-procentowej skuteczności. Rywal nie miał dnia w tym elemencie i trafił tylko 3 trójki. Najwięcej punktów dla Stali rzucili Jones 17, Głębiowski 15, Hunter i Bilups po 11 oraz Bobrow 10. W innym meczu słowackie BC Prewidza pokonało wicemistrza Polski za Stal Zielona Góra 95-93. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.34, ruch troszkę rozładowany, ale tu i tam intensywnie. Tak się zrobiło na Krajowej 12 na terenie tego odcinka przez Kalisz do Opatówka. Tu intensywne prace. Ruchem kierują drogowcy od strony Opatówka, albo jest tymczasowa sygnalizacja świetlna, która ruchem kieruje całodobowo. To od skrzyżowania Kościelne Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. Możliwe objazdy przez Nędzerzew, przez Pokinie też utkniecie w korku, a przestrzały będzie trudno przejechać od Opatówka w stronę skrzyżowania, gdzie można zjechać w stronę Szałego. Bo tu naprawdę się dzieje i momentami jedziemy slalomem. A jak już dojedziemy do Kalisza, pamiętajcie, Kalisz Polna między Legionów a Górnośląską. Dziękujemy za informację od naszego słuchacza Mariusza. Utrudnienia w ruchu, tam policja i straż. Jeszcze możecie napotkać tutaj na niewielkie utrudnienia. Znajdziecie fotki na facebookowym profilu Radia Centrum i również informacje. W Ostrowie remont Wrocławskiej i przebudowa Leduchowskiego. Leduchowskiego od skrzyżowania z Piłsudskiego do Ostrzeleckiej i przebudowa drogi krajowej 36, to już za Ostrowem w stronę Krotoszyna. Kolejny etap prac drogowych też wahadło i utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w stronę Krotoszyna. W regionie też obwodnica Kępna, tutaj prace naprawcze i uważajcie. Gmina Blizanów, Janków Pierwszy Grodzisk, zamknięcie odcinka drogi powiatowej i nieprzejezdny jest most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia jeszcze potrwają do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
0: Prezydent Karol Nawrocki prawdopodobnie nie podpisze ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ma w zamian swój pomysł na obniżenie cen paliw i proponuje własną ustawę, która ma to zrobić. Na razie trwają polityczne przepychanki. A jaka jest szansa, że coś się jeszcze może zmienić? Ten projekt zakłada ograniczenie marż koncernów paliwowych i zwolnienie paliwa z podatku VAT, co mogłoby obniżyć ceny na stacjach o około 1,70 zł, nawet do 2 zł. Złotych 60 groszy, ale na razie musimy poczekać, aż to wszystko się jakoś rozwiąże.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Dwadzieścia trzy minuty do 18:00.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. I ten temat w wiadomościach za 9 minut o godzinie 18 na antenie Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
3: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
4: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza szósty półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro do 21 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Od rana słońce z chmurami i na zmianę. Będzie sporo rozpogodzeń, bez opadów, wiatr z kierunków południowych i z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
6: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmocnione będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
5: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza, komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
7: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
5: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
8: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
5: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
9: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft Mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
11: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
12: Nie, nikt nas nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
11: Po czterech gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
12: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
11: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
13: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
11: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści, już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I mistrzowie mają swoje słabe momenty. 6 minut po 18:00. Wracamy do muzyki.

0: Jak zastanawiacie się, co wy tutaj robicie? No to tutaj to jest czwartek, 17 września. No i jeżeli jest taka możliwość, to już pewnie o tej porze niektórzy próbują troszeczkę odsapnąć. Pamiętajcie, jeszcze łapiemy lato, którego przed nami 6 dni, równonoc jesienna, 23 września. W Kaliszu przyjdzie o 2:05, tak niepostrzeżenie w nocy.
1: Reklama.
2: Kruszywa

0: kurczaki, gryse, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U, będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.
6: 26,5 minuty po godzinie 18, a o 18.30 zajrzymy do regionu i między innymi opowiemy o najbliższym święcie ulicy Kościelnej w Opatówku. To już w nadchodzący weekend w niedzielę.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 18.30, co w regionie, powie o tym Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mężczyzna jechał na elektrycznej hulajnodze na podwójnym gazie. W tę niedzielę w Opatówku Świętej ulicy Kościelnej kosmiczny mecz w Pleszewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nietrzeźwy 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa poruszał się na hulajnodze elektrycznej. Wpadł w ręce funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło we wtorek, tuż po godzinie 16 w Ostrzeszowie Pustkowie.
3: Jak się okazało, 41-letni mieszkaniec Ostrzeszowa zdecydował się kierować hulajnogą elektryczną pomimo wcześniej spożywanego alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,37 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna poniósł konsekwencje swojego zachowania. Został ukarany mandatami karnymi, zarówno za kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości, jak również za jazdę hulajnogą po jezdni w sposób stanowiący wykroczenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Mundurowi przypominają, że jazda na hulajnodze elektrycznej nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tę niedzielę Centrum Opatówka znowu ożyje. Już po raz 10 mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w święcie ulicy Kościelnej, jednej z najstarszych ulic podkaliskiego miasteczka. Tegoroczne jubileuszowe święto będzie obfitować w atrakcje i stoiska. Organizatorzy wydarzenia pobudzą kubki smakowe uczestników za sprawą konkursu kulinarnego Dania Drobiowe Kuchni Staropolskiej, w ramach którego do rywalizacji stanie 10 kół gospodyń wiejskich z powiatu kaliskiego.
4: Na ulicy nie zabraknie przebranych animatorów i rekonstruktorów historycznych, którzy pozwolą przenieść nam się w czasie do różnych epok. Poznamy modę na przestrzeni wieków, staropolską kuchnię, ale także zobaczymy pokaz ptaków drapieżnych. W muzeum będzie można skorzystać z bezpłatnych warsztatów sitodruku, a w bibliotece zapoznać się z najciekawszymi wydawnictwami regionalnymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Walczak, organizator wydarzenia i prezes zarządu fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Święto ulicy Kościelnej rozpocznie się w tę niedzielę o godzinie 13. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Sport, dobra zabawa i pomaganie połączyły się w jedno podczas kosmicznego meczu serc w Pleszewie. Wydarzenie przyniosło nie tylko wiele emocji na parkiecie, ale również prawie 35 tysięcy złotych na pomoc dla Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz.
5: W niedzielę w hali sportowej w Pleszewie odbył się kosmiczny mecz serc. Na parkiecie zmierzyły się drużyny Fundacji Bread of Life, Basketball Team oraz artystów do kosza, jednak tym razem wynik sportowy był sprawą drugorzędną. Najważniejszy był cel, czyli wsparcie dwóch potrzebujących kobiet. Wspólne granie, licytacje, sprzedaż ciast, rękodzieła, maskotek oraz liczne atrakcje pozwoliły zebrać prawie 35 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do kwoty mają dołączyć pieniądze ze sprzedaży ciast oraz licytacji fantów. Na uczestników czekały również atrakcje dla całych rodzin, były animacje, malowanie twarzy dla dzieci, pokazy taneczne, jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, była mini wystawa zwierząt z gadającą papugą, a także samochód elektryczny i spotkanie z policjantami oraz sierżantem Pyrkiem. Wygrali aktorzy, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. Obie drużyny umówiły się na rewanż, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. Kosmiczny mecz Serc 2 jest więc już w planach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 19.

0: takiej muzyce jakoś od razu noga z gazu, a dzisiaj trzeba trochę uważać na to właśnie, żeby mieć więcej czasu i dotrzeć do celu niespóźnionym, bo 17 września to jest taka kartka w kalendarzu policyjnym w tym roku, kiedy policja prowadzi ogólnopolskie działania pod hasłem prędkość i to wszystko już jest jasne. Chodzi o to, żeby egzekwować od kierujących pojazdami przestrzeganie ograniczeń prędkości. To są ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne, bezpieczeństwa ruchu drogowego, Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i mam nadzieję, że jakoś tak udaje wam się dzisiaj wpisywać w te liczby, które są tam w ogranicznikach po waszej drodze i po waszej prawej stronie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Reklama.

0: warte uwagi.
1: Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję, a wcześniej podobną decyzję podjęła też Holandia. Te tematy m.in. w wiadomościach o godzinie 19 na antenie Radia Centrum. I m.in. jeszcze powiemy o nowym mieszkańcu gdańskiego ogrodu zoologicznego.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 21 stopni jutro w regionie południowej Wielkopolski, od rana 11 i sporo chmur, ale przejaśnień i rozpogodzeń. Bez opadów, wiatr z kierunków południowych będzie wiał słabo i umiarkowanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
6: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
5: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by paraliżować państwo.
6: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
5: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
7: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
5: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
8: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
5: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
9: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
5: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
10: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom. No, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
5: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda. Młody samiec przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
12: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
13: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
12: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
13: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
12: Mecz w Londynie o 21:00.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej Akademii Tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6,5 minuty po 19:00.

17 września jest czwartek, w piątek znajdźcie chwilę, na może taką dłuższą chwilę, bo jak wpadnie się do Głuchowa, to tam warto zostać się dłużej. I tam na pewno będzie co robić. Ośrodek Kultury Leśnej zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa i będzie szansa między innymi, żeby posłuchać sporo na temat tradycji leśnictwa. Będzie seminarium, będą pokazy, prelekcje w plenerze, no i będzie też bartnictwo, pędzenie dziegciu, żywicowanie, węgiel drzewny, inne produkty spalania drewna w sztukach plastycznych. Piły łańcuchowe, jak ktoś ma ochotę, w zbiorach Ośrodka Kultury Leśnej w Głuchowie też będzie można oglądać. To wszystko między 10 a 16. Będzie tam także studio mobilne Radia Centrum, a w nim czekać będzie na Was Karolina Romke.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Piotrem Olszakiem, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, porozmawiamy o aktualnej ocenie zagrożeń dla Ostrowa i zmianach w gotowości miasta. Hashtag. Warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Uwaga, próby wyłudzenia pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego to sygnały od policji. Szczegóły w wiadomościach o 19.30.

0: Do muzyki jeszcze wrócimy. Minęła 19.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a o tym, co tu się dzieje, opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze i informacje od mieszkańców Ostrzeszowa. 35 lat współpracy Kalisza z niemieckim Ham, a w sporcie Mistrzostwa Polski Młodzików.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
4: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
2: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
4: W przypadku otrzymania takiego telefonu. Nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku. Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii. Nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności. Nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
2: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asneka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandar Wich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham. Zdobyli już w tym roku 20 medali rangi mistrzostw kraju, ale marzą o kolejnych. Mowa o lekkoatletach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy w piątek pojadą do Lublina na rozpoczynającą się tam w sobotę Mistrzostwa Polski U16.
5: To ostatnia impreza mistrzowska w tym roku w najmłodszej kategorii U16 Młodzika, która odbywa się jako mały memoriał Janusza Kosocińskiego. Areną dwudniowych zmagań będzie Lublin. Reprezentacja klubu sportowego Stal LA Ostrów liczy 19 osób. Mamy 12 indywidualnych kwalifikacji oraz dwie sztafety mix 4x100 metrów. Niestety nie opuszczają nas choroby i start jednej zawodniczki stoi pod dużym znakiem zapytania, powiedział Radiu Centrum Michał Walczak, jeden z trenerów ostrowskich lekkoatletów. Największe medalowe nadzieje Stal wiąże z występem sztafet. Poziom rywalizacji w kraju w tej kategorii wiekowej jest jednak tak wysoki, że jakikolwiek medal indywidualny dla Stali będzie dużą niespodzianką i ogromną radością. Liczę przede wszystkim na fajne występy Jagody Klar w biegu na 100 metrów, Gabrieli Biernackiej na 300 metrów, Zuzanny Otwiaskiej, Małgorzaty Frontczak w wieloskoku i kilku innych zawodników, którzy powinni powalczyć o czołową ósemkę, powiedział Radio Centrum Michał Walczak. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 20.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aurora Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka ZO Ostrów Wielkopolski.
0: Reklama.

0: 6 tu skłona 9 minut przed godziną 20. O 20 między innymi zajrzymy do lasów. Będą zrzucane z samolotów szczepionki na terenie lasów, między innymi w województwie łódzkim, a to szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie. Zajrzymy też, co u studentów będzie się działo. W Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Między innymi o tym budżecie studenckiej kieszeni w wiadomościach za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Zatoka Niżu z nadpółnocnej Skandynawii z pofalowanym frontem atmosferycznym w ciągu dnia będzie się powoli przemieszczała poza wschodnie granice kraju. Jutro biometr będzie obojętny, a w drugiej części dnia więcej słońca w regionie południowej Wielkopolski. Spodziewajmy się maksymalnie na termometrach 21 stopni, bez opadów, od rana 11 stopni na termometrach, wiatr południowy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
6: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
5: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć, spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
5: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
5: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
5: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Jak anioł.

Tak, dziewczyny się tu ładnie złączyły w tym, że to nic złego. 18 minut po godzinie 20. Daria Zawiałów za moment, Dawid Kwiatkowski i jeszcze Warius Manx w towarzystwie Kasi Stankiewicz o tym, że jest piątek. No piątek już prawie jest, ale jeszcze korzystajmy z czwartku. Tu muzyka, jaką lubisz i godzinka.pl.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: 25 minut do 21. Rekordowy wiek bociana białego to 28 rok życia i to ptak ze słynnej europejskiej wioski Bocianie. Pojawił się 3,5 km od gniazda w Przygodzicach, w okolicach Ostrowa. Podczas wędrówki na zimowisko do Afryki został zaobserwowany. No i może wróci jeszcze po zimie w te rejony. O tym również możecie poczytać na facebookowym profilu Radio Centrum.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Polski temat. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach, a to duże straty finansowe dla ośrodków. I między innymi ten temat w wiadomościach o 21 na antenie Radiocentrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 21 stopni jutro w ciągu dnia, od rana 11 i sporo słońca z rozpogodzeniami. Po południu będzie przybywało chmur, ale bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany. Od rana będzie wiał z południa, później będzie zmieniał kierunek na południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Drony i rakiety nad państwami NATO to realne zagrożenie, mówi premier. Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
6: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
5: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
7: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
5: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt, trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej Lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 21, tu wieczór dobrze nastrojony. Westlife na początek w tej godzinie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Formacja New Radicals, już 21.33, The Beautiful Soul, już za moment Bee Gees, między innymi Heart.
1: Dobry wieczór, musi być dobrze nastrojony.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro klimat będzie neutralny i przechodził w zmienny w ciągu dnia. No, od samego rana możemy spodziewać się 11 stopni. Zatoka Niżu z nadpółnocnej Skandynawii z pofalowanym frontem atmosferycznym w ciągu dnia będzie się powoli przemieszczała poza wschodnie granice kraju. A jutro do 21 stopni i bez opadów. Zachmurzenie będzie wzrastało do umiarkowanego, a wiatr z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
6: Istnieje realne ryzyko.

0: że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
0: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
1: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
2: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
3: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 3 minuty po 22:00. Na szczęście my wracamy do sprawdzonych dźwięków. Muzyka już z nami. Gary Moore.

0: wieczór dobrze nastrojony. You're the Cat, the All Steward. Już zbliża się 22:30. Na chwilę zatrzymamy się nad refleksją, jeżeli chodzi o dźwięki zawieszone w wieczorze przez taką, powiedzmy, małą minutę. I wrócimy za moment do muzyki.
1: Kropla wieczności.
2: Głos na pustyni. To fascynujące, jak z czasem zmieniają się popularne opinie. Kilkaset lat temu niewolnictwo było akceptowane. Dziś mierzi na sam ten pomysł. Wyobraź sobie, że ktoś posiada drugiego człowieka na własność. Niewiarygodne. Ale kiedy William Wilberforce zakwestionował niewolnictwo, został wyśmiany. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu palenie papierosów było społecznie akceptowane pomimo coraz liczniejszych dowodów na jego szkodliwość. Dziś w wielu miejscach palenie w miejscach publicznych jest zabronione. Mimo, że jeszcze kilkanaście lat temu ci, którzy postulowali za taką radykalną zmianą, byli wyśmiewani. Tak zwana opinia publiczna ma wielką moc. Nie lubimy głosów na pustyni, zwłaszcza gdy mają rację. Rzucają one wyzwanie naszej wygodnej egzystencji. Kiedy zjawia się Jezus i mówi o dobru i złu, niebie i piekle, o bolesnych konsekwencjach ludzkich wyborów i ofiaruje siebie samego jako rozwiązanie, bardzo łatwo jest go zlekceważyć, wyśmiać. Jednak bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy go zignorować, to Boży Syn. A oferta życia wiecznego kierowana jest do każdego z nas.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: A tak sobie słuchamy muzyki, słuchamy Elton Johna, tu obok siedzi Adam Martuzalski, już przegląda swoje notatki, już przegląda swoje płyty, on tam ma sporo niespodzianek dla was dzisiejszego wieczora. Usiądź, Adaś, tutaj od tych swoich notatek się na chwilę oderwi. Jutro jest dzień pierwszej miłości, a twoja pierwsza taka płyta, w której się zakochałeś, jakiś wykonawca?
1: To znaczy tak, dzień pierwszej miłości to zdecydowanie lepiej brzmi od dnia bramy. Według jakichś źródeł niby też taki dzień jest, obowiązuje jutro.
0: Tak, zatem, ale brama garażowa się przydaje.
1: Ale dzień pierwszej miłości to jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, czy to była miłość do płyty, muzyki, zespołu, a najpewniej do osoby, do kobiety.
0: A, to wiedziałam, że pójdziesz w tę stronę.
1: Ale nierzadko bywało tak, że ta osoba kojarzyła się też z muzyką, bo to nieraz gdzieś tam
0: tak,
1: kojarzyło
0: tak,
1: się.
0: Tak, wspólny taniec.
1: Tak, wspólny taniec, no właśnie, miłość w jakimś takim tańcu.
0: Poczekaj, nie widać.
1: Przy utworze, nie wiem.

0: czy do dzisiejszego programu ze względu na dodatkowego gościa, jakim będzie Marek Wiernik, znany dziennikarz muzyczny, który dzisiaj będzie współprowadził Made in Polska razem ze mną. Zatem Państwo zaczekajcie do 23:00. Wyjątkowa okazja. Marek jest w Warszawie. Połączymy się, będziemy razem prowadzić i rozmawiać właśnie z Leopikiem i pewnie też zapytam o tę pierwszą miłość i muzykę związaną z tym dniem właśnie.
1: No i tak to się będzie kręcić. Adam po 23:00 już swoje audycje oczywiście ze swoimi dźwiękami. No a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego wieczoru, dobrze nastrojonego w dalszym ciągu. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro do 21 stopni, miejscami do 22 w ciągu dnia. Dużo przejaśnień od rana, potem zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego, miejscami dużego. Bez opadów. Wiometr neutralny będzie się przemieszczał i zmieniał na niekorzystny. Ciśnienie podwyższone w ciągu dnia, będzie przychodziło niewielkie zmiany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.

0: 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
2: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
4: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
2: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
5: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
2: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuszalski.

0: Wow, wow, wow. Dobry wieczór Państwu. Kolejna edycja programu Made in Polska. No i pokolenie Punks, grupa Debil, to jeden z tych zespołów, które w tym roku obchodzą swoje lecia. Lecie, 40-lecie zespołu Farbenlehre, Sex Bomba, Acapulco, no i Debil. I ja już łączę się z Markiem Wiernikiem. I to już za chwilę prawdopodobnie już będziemy, ponieważ Marek dziś, Wiernik, będzie prowadził audycję zespół ze mną. Witamy Cię, Marku.
1: Oj,
0: jest pozdrowienie punkowe, oj. Współautor i ja dzisiaj zapowiedziałem ten program Made in Polska. Jako rzecz, którą współprowadził będzie dziennikarz rock'n'rollowo-punkowy albo punkowo-rock'n'rollowy wielu epok.
1: Wielu epok, no właśnie, to ciekawe. Tak, nie, bo ja zaczynałem za Gomułki.
0: A no właśnie, czyli okazuje się, że pewnie nie pomyliłem się.
1: To były lata 60. i proszę sobie wyobrazić, że zaczynałem od bluesa. I byłem chyba pierwszym autorem audycji bluesowej, to była radiostacja harcerska. Chodziłem wtedy jeszcze do szkoły i prowadziłem tę audycję z Markiem Dutkiewiczem. O. To były moje takie radiowe początki. A
0: proszę,
1: potem przyszedł Gierek Jaruzelski,
0: czyli
1: i tak dalej.
0: Kolejne epoki następowały.
1: Ach, tak.
0: Kolejne epoki. Dziennikarz wielu epok, ale ty swoje początki datujesz i jakby umiejscawiasz w Trójce od razu? Nie, to było studenckie,
1: nie,
0: tak?
1: Nie. Ja zaczynałem od pisania, bo ja już w latach 60. magazyn Jazz.
0: Aha.
1: Byłem, tak, i tam był, i tam miałem to fajny, bo tam mi wtedy pisał Wojtek Mann, i Andrzej Olechowski, mm-hmm. i dużo różnych. Wtedy mieliśmy takie pole do rytm i piosenka, pisaliśmy o tym, co w Anglii, w Ameryce. No to wtedy przecież mm-hmm. nie było dostępu do żadnych źródeł, prawda, żadnych mm-hmm. internetów, nic. Kto gdzieś miał dostęp do gazet angielskich, Radia Luxemburg, to słuchał i pisało się wtedy takie pierwsze informacje. Mm-hmm. Potem było Słowo Powszechne, Gazeta Codzienna.
0: Mm-hmm. A Słowo Powszechne jak najbardziej.
1: I miałem tam przez całe lata, chyba 10 lat, taka rubryka Muzyka Młodych.
0: Mm-hmm, pamiętam.
1: No to była taka jedna z tych pierwszych i tam te wszystkie dezertery, Kseny i tak dalej, to tam wtedy o nich pisałem. Od tego się zaczęło i potem pojawiła się telewizja, Rock Express, to w jedynce. Potem miałem taką audycję magazyna 102. Na zmianę z Markiem Niedźwieckim, popołudniami, wtedy były tylko dwa programy, to człowiek był tak znany, popularny, nie mogłem wyjść na ulicę, bo wtedy...
0: Ale ty, Marek, nie jest, tu dojdziemy do tego, ale ty z rozpoznawalnością nie masz kłopotów, bo ciebie przecież widziałem na własne oczy, jak fanki obstąpiły cię i autografy, a ci, którzy interesują się piłką nożną, to znowu zagabywali cię, co tam z Legią i te sprawy. No niestety...
1: Ty wiesz co, nie przesadzaj teraz, bo kolejosz, no. a ja jestem przede wszystkim od dziecka małego fanem i kibicem Polonii Warszawa.
0: Proszę bardzo.
1: No. Kolejarski klub przedwojenny.
0: A no
1: bo
0: tak.
1: Ja się tam obok urodziłem na Cytadeli.
0: No proszę.
1: I tam sobie kopałem piłeczkę na Konwiktorskiej, to była Polonia i tam zaczynałem, także jestem cały czas...
0: Polonista. Ja wiem, ta część Warszawy, która kibicuje Polonii, tak?
1: Tak, z kolei Polskie Radio przy Myśliwieckiej, drugiej stronie ulicy Legia.
0: No tak, no, to już tego nie przestawisz, jak w filmie Poszukiwana, jak przestawiali jezioro tam gdzieś obok.
1: Więc ja jak tam z Trójki coś mówiłem, to zawsze musiałem uważać, nie? Bo to jednak, wiesz,
0: no
1: tu
0: tak.
1: Legia, tam na
0: Soliborzu, musiałeś liczyć się ze słowami.
1: Tak, ale generalnie kocham, wiesz, ja jestem tego typu kibicem, że ja kocham piłkę, a jak jest Warszawa, to powinny być przynajmniej dwa kluby w ekstraklasie, o to chodzi, prawda? I ty jesteś kibicem chyba i fanem Lecha Poznań.
0: Tak, no i dziś jakby już podsumowanie. Nie oglądałeś, ja też nie, bo byłem w trasie, natomiast chłopacy nie dali rady z Crystal Palace, chyba tam było 3-0.
1: 4 się skończyło.
0: 4, no to tak.
1: Bo ty mówiłeś, jak rozmawialiśmy dzisiaj, mówiłeś, że będzie 5-0.
0: No więc tak mój szacunek i moje jakieś tam obserwacje tak skłaniały mnie ku takiemu wynikowi, ale dobra, dajmy im spokój.
1: Adam, to jest, nie, oczywiście, ale wiesz o co chodzi, to jest generalnie pokazane zostało, jaka jest różnica między tymi ligami, nie? Tak. I poziomem piłki, no, angielskie, a polskie, no, nie żartujmy sobie.
0: Oczywiście. Prawda? Marku, rozpoczęliśmy nagraniem zespołu The Bill. Co się stało z tym zespołem? Bo tam w ich karierze, w ich całej historii było tam kilka lat przestoju, raz, drugi, trzeci.
1: No, sporo chyba. Tak. 10 lat chyba.
0: Tak, były jakieś przestoje, ale wrócili tam taką płytą Dekada.
1: Świetne formy wrócili.
0: Nie? Powiedz.
1: Wiesz co, ja miałem tą przyjemność, bo to naprawdę była przyjemność, bo byłem na tej rocznicy 40-lecia kolejnego, Seksbomba obchodziła wcześniej, tydzień później The Bill w Pionkach, bo to stamtąd pochodzi ten zespół. Także mieliśmy okazję sobie porozmawiać. Po długiej przerwie Kefir w świetnej formie i obrzucał mnie komplementami w tym sensie, że mogę mówić o tym głośno. Ta audycja cały ten rok, która leciała w Trójce od początku lat 80., to była jedyna audycja w Europie Wschodniej i Środkowej. Słuchana była na Ukrainie i w Rosji. Do dziś tam się odzywają słuchacze. No bo to była jedyna możliwość. Ludzie nagrywali sobie i uczyli się na tym, prawda? Tak mi się trafiło, miałem to szczęście, że mogłem tam grać i od tego się zaczęło. I The Bill miał tą przerwę, ja mu mówię, co wy takie lenie, tyle czasu, tyle przerwy, a no tak się ułożyło, tam były zmiany, te personalne, wymieniali się muzycy, ale jak tę płytę zrobili, Dekada, to jak dla mnie to jeden z lepszych albumów ubiegłego roku, zdecydowanie, pod każdym względem,
0: i tekstowo, i w ogóle,
1: prawda?
0: Tak, i oni wskoczyli tak na taki pułap grania koncertów dużej ilości, dobrej jakości, ponadto widziałem jakiś fajny film dokumentalny o nich i wzrosło zainteresowanie właśnie tym zespołem.
1: Tak, ale jeszcze się tu wtrącę, że to było też dla mnie szokujące, bo oni przecież w tym programie słynnym, bo to po latach chyba, albo nigdy w życiu nie było, w weekend wieczorem w TVP w telewizji wystąpił przez zespół The Bill razem z KSU.
0: No tak.
1: Nie, czy pamiętasz?
0: Tak, to w ogóle. To w ogóle szaleństwo gdzieś w Wiedynce.
1: Dyskusyjna takie... trochę. Prawda? Tu pankowcy i tu naraz występują w mediach rządowych.
0: No tak, no, i w pierwszym kanale jeszcze.
1: Więc trochę śmiesznie, no ale fajnie, bo potem mieli tam koncert w Palladium z innymi zespołami. No generalnie taki przełom nastąpił.
0: Tak. A powiedzmy teraz, bo ten rok właśnie obrodził, jeśli mogę tak powiedzieć, w 40-lecia.
1: No właśnie.
0: I był Farbenlehre, tutaj Acapulco miał również 40-lecie, w którym mam przyjemność. Cela numer 3, ale również właśnie The Bill i po prostu byłeś i po prostu bogato było tego lata, tych spotkań i tych koncertów, także wielu się zastanawia, po prostu ludzie mają po prostu pasję, wiadomo, ale mają kondycję, bo przecież dziś w wieku 60 paru lat i jeszcze nagrywane są płyty, no i trasy koncertowe, no i konkretne są koncerty, nie tam jakieś połyskiwania po strunach starszych panów, tylko tam jest regularna walka.
1: Ale tak trochę o sobie mówisz też przy okazji.
0: No, ale to już powiedzmy, że wyjmuję siebie, bo nie czuję się na 18. Na 18.
1: Nie, wiesz, ale masz to spojrzenie, bo to był ten czas, prawda, jak to po tych pierwszych Jarocinach ruszyła taka kolejna fala tych zespołów, które się pojawiły i to były właśnie lata te 85, 6, 7, jakoś tam cała masa tych bandów. No i jakby nie liczyć te lata, to tak się porobiło, że to 40 nam się tutaj...
0: Aha, no tak.
1: I to nie tylko ja, który mam tam prawie 100 lat, ale i te zespoły, ci muzycy też się troszkę postarzali.
0: Trochę tak właśnie, bo są takie sytuacje ponoć, że jeśli robi się takie 40-lecie i chłopacy nie widzieli się na przestrzeni 30 lat, to ponoć się nie poznają nawet.
1: No. Aha, no tak bywa niestety.
0: To są tego typu. Powiedzmy, ponieważ dziś będziemy rozmawiać z Lechosławem Pikiem. Leo Pik, facet
1: na górze. To w ogóle inny świat.
0: Inny świat, tak, ale jeszcze chciałbym nawiązać do tych starych kapel. I gdzieś tam gruchnęła taka wieść o tym, że nasza też, nasza kapela jakby według naszych przyjaźni i znajomości naszego kolegi Cichego kapela jakby zamierzała zakończyć działalność.
1: No niestety, ja to się dowiedziałem, bo tak mniej więcej taki program szykuje, taki podcast, bo chcę, żeby te wszystkie polskie punkowe zespoły zostały do końca świata, więc to się będzie nazywało Cały ten Wiernik i to wystartuje w najbliższych miesiącach, już kilkanaście zespołów. To zrobione tak telewizyjnie, filmowo, kamery filmowe, trzy radiowe mikrofony, no i takie duża sprawa. Już trochę tego jest, ale chcę to wejść tak z cyklem całym, żeby nie było żadnych przerw i już tam fajne te zespoły zjeżdżają z całej Polski. I tam się kontaktowałem z Robem Silentem.
0: A no tak, liderem
1: Silent. Tak jest, Robert Cichy i tak mi Robert wtedy trochę się tak zmartwił, bo powiedział, słuchaj, to jest kawał drogi, no my chyba nie damy rady tak przyjechać do Warszawy. I tak widać było, że taki był troszkę nie w sosie i jeszcze wtedy nic nie ogłosił, natomiast na Facebooku przeczytałem, że jest decyzja, że w tym roku będzie koniec zespołu Ford BS. I tam sobie sprawdziłem, jeszcze będzie jakiś koncert jeden czy dwa, już wcześniej zakontraktowane, to proszę sobie posprawdzać.
0: Aha, no tak.
1: No, ale ja się, bo ja dużą sympatią darzę i Ford BS, i Roberta, który tam sporo przeżył i długo go nie było, i w Anglii siedział, ale świetne teksty i naprawdę świetną muzykę zawsze robił, więc trochę mi żal.
0: No może jeszcze się tam zastanowię.
1: Pamiętasz, Adam, jak ty z tymi pożegnaniami było?
0: Tak.
1: Ile razy się różne te wielkie będy żegnały.
0: to pożegnalna trasa pięcioletnia, a później jeszcze wydamy jeszcze jakiś tam maxi single.
1: Mam nadzieję, że może jeszcze się tam coś wydarzy. Ja myślę, że to też zależy od nas, od stacji radiowych, od dziennikarzy, żeby też, wiesz, przez to, że się gra ich, bo to wiesz, to jest psychicznie nie wytrzymują wszyscy, popatrz,
0: no tak.
1: 40 i gdzieś to jest cały czas nisza jakaś, underground, tak. Taki, prawda, i gdzieś choć, nie spełniają się.
0: Choć tych festiwali, frekwencja na tych festiwalach jest bardzo dobra, zatem to jest taka nisza, ale dosyć mocna.
1: Ale nie wiem, czy pieniądze są za tym bardzo dobre.
0: No, to nie powiedziałbym. Więc wrócimy do rozmowy. Za chwilę posłuchajmy Fortu BS, nagranie Krzyk. Dobrze. To już
1: świetnie.
0: Wersja taka akustyczna. No, po prostu.
1: Świetnie.
0: W programie
1: Pozdrawiamy.
0: Made in Polska. Pozdrawiamy.
1: I Cichego, i cały Fort BS.
0: Gramy.
1: Okay.

0: Program Made in Polska, Adam Martuzalski, Marek Wiernik.
1: Adamie, no fajnie, no 40 też Fortu BS i tobie tak trochę nie wypada, ale to Acapulco to też 40, nie?
0: No, mieliśmy koncert w sobotę w Spichlerzu Polskiego Rocka, zjechało się parę osób, był fundamentalny pierwszy skład z 1986 roku, Fura, Józik, Waldek i moja skromna osoba, później goście, którzy przewinęli się, nie wszyscy się pojawili, ale w większości ci, którzy pojawili się w jakiś sposób zaznaczyli swoją obecność. Koncert bardzo fajny, niezbyt liczna publiczność, ale koncert bardzo fajny. W utworze 16:48 wystąpiła Olga Wojtkowiak, córka Waldemara, akordeonisty i śpiewającego obecnie. Fajna rzecz. Jesteśmy w trakcie jakby pokazywania światu projektu Krótki Film z Jarocina, z tymi teledyskami i z tym teatrem również.
1: Ja myślę, że to trochę czasu potrzeba, bo raz, że Acapulco gdzieś tam przez te lata troszkę zaginęło, prawda? Że gdzieś tam medialnie nie było. Tak. Teraz ludzie sobie zaczynają przypominać i jest ta nowa płyta i to, to potrzeba trochę czasu. No i te koncerty też połączone z tym monodramem, prawda? I z tymi filmami i to wszystko myślę, że dopiero musicie dzielnie walczyć, żeby to właśnie się przebić przez te...
0: Myślę.
1: Żeby się ludzie dowiedzieli o tym.
0: Tak, prawda? Myślę, że tak. Więc jesteśmy w gronie tych, którzy obchodzą swoje 40-lecie, ale idziemy drogą nowego projektu. Jakby nie odgrzebujemy na siłę starych rzeczy, a proponujemy...
1: Ale Polka Jarocinka tam leci, nie?
0: Polka jest okej, tylko nagrana na koncertach, ale nie jest ujęta w programie Krótki Film z Jarocina, ale ludzie pytają o to właśnie.
1: No właśnie, no bo to się kojarzy. No, ja byłem wśród tych, którzy tam przyjeżdżali przez te pierwsze lata do Jarocina.
0: Tak, do Jarocina.
1: I to jeszcze ja od siebie dodam, bo to był jeden... Tutaj nie będziemy się ścigać, kto pierwszy, drugi, piąty, ale jeden na pewno z pierwszych bandów rock'n'rollowo-punkowych, które wykorzystywał akordeon, jeszcze nie mając gitary basowej na początku.
0: No tak, to już była sensacja. Jest z nami już Lechosław, więc Lech Pik, witamy cię serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam panowie.
0: Cześć.
1: Jak to jest teraz? To Warszawa wita Warszawę.
2: No, Warszawa, Wawer.
1: Tu Ursynów.
0: Proszę,
2: no, miło.
0: Czyli Warszawa przez telemost, radiomost, Kaliski.
1: Przez Kalisz
0: możecie panowie rozmawiać. Leo wydał płytę, mimo że już funkcjonuje na rynku. Miałeś epizod anglojęzyczny. Powiedz, jak to się tam zadziało i dlaczego od tego momentu tej płyty Thank You, to tak wycichło wszystko. Co się tam wydarzyło do momentu teraz ubiegłego roku, gdzie pojawiła się ta twoja debiutancka, nazwijmy ją tak, płyta?
2: Tak. Ja lubię mówić o tej mojej płycie ostatniej jako o płycie debiutanckiej. Ona wyszła w lipcu tego roku. Natomiast faktycznie epizod amerykański miał miejsce już chyba z 7 lat temu, jak się nie mylę.
1: A dlaczego amerykański?
2: Dlatego, że wszyscy muzycy byli stamtąd, z Atlanty, producent był też stamtąd, natomiast nasze ścieżki, czyli moje i producenta tego projektu i tego albumu przecięły się właśnie na Ursynowie. Gdzie Henry Jack Waleczko, notabene polskiego pochodzenia gość, odwiedził moje studio w celu posłuchania, jak brzmią głośniki, których używam, polskiej firmy APS. Skierował go do mojego studia Chris Górski, jeden z założycieli właśnie firmy APS. No i tak od słowa do słowa Henry puścił sobie jako muzykę referencyjną rzeczy, nad którymi akurat pracował. I ja go po prostu zapytałem, co to za muza i tak dalej. No i tak od słowa do słowa wyszło, że on właśnie nad tym pracuje, że za tydzień dosłownie wraca do Atlanty, że ma tam jakieś wokale robocze zaśpiewane przez dziewczynę. Ja nie wiem dlaczego, ale powiedziałem mu, że wiesz co, mi się wydaje, że chyba lepiej, żeby to facet zaśpiewał. Słowo honoru, nie mam pojęcia, dlaczego mu to powiedziałem, ale mówi, a chciałbyś może spróbować? A ja taki wielki oczy, mówię, jak to spróbować? No wiesz, bo ja w sumie jestem producentem, ja to wszystkim decyduję, nie wiem jeszcze, nie podjąłem jakiejś tam ostatecznej decyzji, a ja mówię, słuchaj, no dzisiaj to nie mam czasu, ale jutro się możemy spotkać. Następnego dnia się umówiliśmy, zrobiliśmy taki roboczy szkic jednego numeru, w sensie wokalny, bo on już muzycznie miał to fajnie dopięte. Ja mu to zaśpiewałem, on taki był, no taki, powiedział, że bardzo mu się podoba i że on by chciał spróbować jeszcze jeden numer. Następnego dnia wrócił i nagraliśmy drugi numer i jak już zrobiliśmy ten drugi numer, ten powiedział, słuchaj, wiesz co, zostało nam jeszcze 5 dni. Może byśmy popracowali jeszcze tak najintensywniej, dałbyś radę tak swoje tutaj, że tak powiem, działania rozplanować, żebyśmy posiedzieli trochę nad tym materiałem, bo ja bym chciał, żebyś ty zaśpiewał całą płytę. A ja mówię, no dobra, no to zakasujemy rękawy i do roboty. No i przed jego wyjazdem zrobiliśmy wszystkie wokale, w sensie nagraliśmy takie demówki, on później wyleciał do Atlanty, a ja już pracowałem nad tym sam u siebie i wysyłałem mu traki do miksu i do masteringu i on to wszystko tam spiął. No i tak powstał album Funk You.
0: No i to, czy on był... Czy później, przepraszam, że ci się tak wbijam, czy w zamyśle to była, no wiadomo, w jakich okolicznościach, tak jak powiedziałeś, jak to powstawało, czy to w zamyśle ciąg dalszy miał być zdobywanie jakiegoś rynku, może tam delikatnie, gdzie ta płyta powstawała, czy jak?
2: Czy... Właściwie to mieliśmy jakieś takie próby organizacji koncertów w Polsce, ale no z racji tego, że ja nie byłem w ogóle znany, teraz to trudno powiedzieć, że jestem jakkolwiek znany, ale cokolwiek gdzieś tam już się powolutku przebijają moje piosenki. No ale wiadomo, jak dzisiaj wygląda sytuacja. Myślę, że te 7 lat temu wyglądało to trochę inaczej. No i cóż, i wtedy nic z tego nie wyszło i jakoś to wszystko delikatnie, naturalnie wycichło. Henry działa w Atlancie, ja jestem w Warszawie, więc no siłą rzeczy przez ocean ciężko było to jakoś organizować, a logistyka projektu, gdyby chcieć przewodzić to wszystko ze Stanów muzyków i tak dalej, to byłoby jakoś horrendalnie drogie, to po pierwsze, a po drugie, żeby to miało jakikolwiek sens, no to naprawdę trzeba by to zorganizować, a myślę, że nie było popytu na tego typu granie w Polsce.
1: Mhm. I teraz... Ale powiedz, że tu się wtrącę. Mhm. Jakiego typu?
2: No to była muzyka funkowa, jest.
1: Okej. Okay.
2: I to tak oldschoolowo funkowa, taka, no...
1: Dobrze, taka... bo ja ci się przyznam, że ja dopiero dzisiaj posłuchałem tych twoich z ostatnich 2 lat utworu, bo dopiero się dzisiaj dowiedziałem, że będziesz u Adama w audycji. No to tam z funkiem to już nie ma nic wspólnego raczej.
2: Nie, zupełnie nie, zupełnie nie.
1: Natomiast... No właśnie, i to mnie trochę zabolało.
2: No...
1: Bo ja jestem punk-funk, wiesz, funk-punk.
2: Funk-punk, od funku do punku, taka droga.
0: Ale Lechosław na przestrzeni tych 7 lat
1: no właśnie,
0: poczuł...
1: No zmieniają się ludzie.
0: Zmieniłeś trochę podejście. No tak.
2: Ja powiem szczerze, że wszedłem, że tak powiem, na gotowy okręt, jeżeli chodzi o funk. Natomiast jeżeli chodzi o moje granie, mi zawsze były bliskie korzenie takie akustyczne gitary. Tak jak Marku, to wspomniałeś, że zaczynałeś od bluesa, to ja też zaczynałem od bluesa i moimi takimi pierwszymi inspiracjami to był Jam i Eric Clapton. To w ogóle 2 takie punkty na mojej muzycznej mapie, które mi wyznaczyły w ogóle kierunek.
1: Leo, ale to znów ci przerwę, ale ja tego, co ja słyszałem, tych kilka utworów, to ja nie słyszę tam tych inspiracji dżemowsko-klaptonowskich.
2: No, bo to chodzi o to, że,
0: no
2: że
0: to
2: mimo tego, że miałem takie inspiracje, to niekoniecznie gdzieś tam zamierzałem.
1: Odjechałeś mi trochę.
0: Inteligentnie ale, przemycił ale pewnie.
1: Też, tak, tak.
2: Ale też no, szukałem swojej ścieżki i cały czas jej szukam.
1: Aha. Nie, no to fajnie, nie, to akurat dobrze, że bo trzeba szukać i się zmieniać i znaleźć swoje takie właściwe miejsce. Bo ty, ile ty masz w ogóle wiosen? Bo ty jak śpiewasz, to tak jakby, kurczę, jakiś dzieci, młody, bardzo młodzieniec jakby śpiewał, bo masz taki głos, prawda, młody.
2: Ja już wiosen mam, no trochę mam, 40 plus.
1: No, Wow, super.
0: No to, to w kwiecie wieku.
1: W kwiecie wieku, super. Ale zgodzisz się ze mną, prawda, że to się, bo to chyba nie jestem pierwszy, który zwraca na to uwagę, że generalnie poszedłeś w stronę, ja to tak nazywam, tak był kiedyś taki program w telewizji Luciana Kedryńskiego chyba. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Co ty na, mój komentarz, jak byś zareagował?
2: Ja powiem tak, na pewno moją intencją nie jest to, żeby obciążać słuchacza moimi jakimiś problemami dnia codziennego i raczej staram się patrzeć na szklankę do połowy pełną i raczej staram się przemycać w moich tekstach pogodne treści, które wcale nie wynikają z pogodnych źródeł. W sensie to, że śpiewam, że twoja radość jest moją radością, to wcale nie znaczy, że kiedy razem kwitniemy miłością, to wcale nie znaczy, że ja jestem jakimś tam typem romantyka, bo zupełnie nie jestem. Zupełnie tego typu podejście nie jest mi bliskie. Ja raczej jestem...
1: No nie, bo jesteś przystojniaczek, więc tam amat bardziej.
2: raczej bliżej mi do stoika i do takiego jungowskiego podejścia niż do romantyzowania sytuacji życiowych. Ale No, może dla słuchacza, który mnie nie zna, moja muzyka może być faktycznie lekka, łatwa i przyjemna. A z drugiej strony wydaje mi się, że życie już wystarczająco daje nam ciężkich, trudnych i niekoniecznie przyjemnych tematów, żeby jeszcze muzyką się...
1: No oczywiście, nie.
0: Pozwólmy słuchaczom ocenić i zagrajmy pierwsze nagranie z płyty Śpiewający chłopiec. Pozwolę sobie, Leo, może być?
1: O, proszę, nawet taki tytuł jest. Ja tego nie chyba nie słyszałem.
0: No to gramy.
1: Leo Pik.

0: śpiewający chłopiec z płyty Bez zakłóceń, Leo Pik w programie Made in Polska. Marek Wiernik, Leo Pik, gość naszego programu. Chciałem się odnieść do tego, o czym mówiliśmy przed piosenką. Marku, jednak to, że Leo mówi o tym chicagowskim i dżemowym i Erika Claptona jakichś korzeniach, to gdzieś tam, wiesz, to wypływa jednak mimo wszystko. Ale Leo, ja ci powiem tak, jak mocno trzeba kochać muzykę, że po powrocie ze Stanów, pracując gdzieś tam w jakiejś korporacji, która daje ci dobre pieniądze, ty jednak rzucasz wszystko i mówisz, nie, kocham śpiewać i komponować. Jak mocno trzeba kochać muzykę?
1: No ja myślę, że generalnie to jest tego typu miłość, której się w ogóle nie analizuje i nie przelicza. Natomiast wiele rzeczy, których nauczyłem się podczas pracy w korpo, bardzo się przydają w życiu i to nie jest coś, od czego ja się odżegnuję i uważam, że to jest jakieś tam bardzo złe. Natomiast no, miłość do muzyki jest czymś, co no, jest wiatrem w moje skrzydła. Coś, co mojej duszy daje pokarm i coś, czym ja bym chciał jakby też się dzielić ze światem. No.
0: No i tak świetnie. I zobaczcie, miłość do muzyki to jest też ten dzisiejszy Radio Most. Marku, jesteś jeszcze tam? Halo. Oj, Marek nam gdzieś nam uciekły. To jest to, że widzisz, ludzie z Warszawy łączą się kanałem bezpośrednio przez łącza kaliskie. Okej, czyli za chwilę spróbujemy połączyć się jeszcze z Markiem. Natomiast powiedz, widziałem fragmenty twoich występów. One na ten moment wyglądają tak, że ty...
2: Słychać nas teraz?
0: O, jest Marek, jesteś, widzisz. Mówiłem o tej miłości. Jesteś, Marku, tak?
2: Jestem. Ja bym chciał swój...
0: Tak,
2: ja mam tam króciutko komentarz, bo chcemy się do tego ustosunkować, co robi Leo, bo tak, znając sytuację polskich muzyków, nie mówię o tych mega gwiazdach popowych, to myślę, że połączenie takiej korporacji z tym, co robisz, Leo, to takie złe by nie było, bo byś miał tu jednak. Myślę, że sobie tam jakoś to ułożyłeś, to życie też pod tym względem. To jedna uwaga. Druga, nawet jeśli jesteśmy, bo myślę, że Adam też jest jakby trochę z innego świata dźwięków, jeśli ktoś za tego typu, no nie jest w tej estetyce, to ja na przykład zwróciłem uwagę, bo to dla mnie jest ważne bardzo, dbałość o raz brzmienie, instrumentację, aranżację, tam się dużo dzieje w podkładzie i w tle całym i to na przykład zwróciło moją uwagę. Taka dbałość, żeby to brzmiało fajnie. Bo można dyskutować, jednemu się będzie podobać ta piosenka, innemu nie, to każdy ma swój jakiś tam gust, prawda? Ale to dla ciebie jest ważne, bo ty jesteś też tu producentem tego, prawda? I producent to jest bardzo ważna, no najważniejsza rola.
1: Ja jestem producentem wykonawczym, który jakby czuwał nad całym projektem, nad organizacją. No natomiast producentem muzycznym był Łukasz Chyliński. Z którym tutaj tworzyliśmy to brzmienie.
2: Ale też
1: oczywiście ja tutaj podejmowałem te decyzje ostateczne, ale Łukasz naprawdę zrobił świetną robotę i bardzo mu za to dziękuję, tak.
2: Absolutnie. Tak, no to słychać.
1: Dbałość o szczegół jest jakby też odzwierciedleniem mojego charakteru, bo ja jestem taki bardzo, bardzo dbający o detal.
2: Okay.
1: I to jest takie moje spektrum autyzmu. No tak, absolutnie nie boję się tego stwierdzenia i to na pewno jest odzwierciedlone w dźwiękach.
2: Dobra, ja przerwałem, bo ty, Adam,
0: no okej. Okej, Leo, powiedz, właśnie zaobserwowałem, wracam do tej poprzedniej mojej myśli, zaobserwowałem właśnie, że póki co twoje prezentacje wyglądają tak, że z gitarą solo występujesz, czy to jest już taki docelowo?
1: Głównie występuję solo.
0: Docelowo, czy...
1: Zdarzyło mi się zagrać też koncert zapowiadający płytę w duecie właśnie z Łukaszem na dwie gitary. I już jakby taka forma, znaczy ja mam w ogóle takie podejście, że dla mnie piosenka musi działać, po prostu gitara, wokal i to już musi działać, musi już mieć jakiś przekaz, musi trafiać do słuchacza.
2: Od tego się wszystko zaczęło.
1: Wiadomo, że jak będzie jeszcze więcej muzyków, to zawsze będzie jakby mocniejsza siła rażenia.
0: Przygotowujesz taki zestaw koncertowy? Czy to tak raczej kameralnie będzie wyglądało?
1: Ja powiem tak, generalnie na razie kilka najbliższych koncertów, które mam zaplanowane w Warszawie, będę grał solo i w duecie. Mhm. Natomiast na przyszły rok prawdopodobnie już zaczną się, że tak powiem, odbywać koncerty w jakimś większym składzie. Wygląda na to, że będzie na to zapotrzebowanie, już mam jakieś rozmowy w toku. Więc no zobaczymy. Też patrząc na proces jakby tworzenia tego całego materiału, wygląda w ten sposób, że ja się bardzo skupiałem na tym, żeby dopiąć płytę, żeby wszystkie elementy, które tam muszą być dopilnowane, żeby to wszystko dobrze działało. I powiem szczerze, że jeszcze na tamtym etapie nie myślałem o bookingu koncertów, o planowaniu tego, co się będzie działo w przyszłym roku, a jak wiemy, rynek koncertowy działa w taki sposób, że w zasadzie już do końca wakacji, no październik, no jesień, taka wczesna, to jest taki ostatni moment, kiedy bukujemy koncerty na przyszły rok, więc ja już i tak jestem w lekkim niedoczasie, więc działam w tym kierunku, żeby tych koncertów trochę zorganizować na przyszły rok. Na razie gram takie kameralne rzeczy w Warszawie. 27 najbliższy koncert na Żoliborzu w La Bohème, później 17 października na Ursynowie, by the way, na kabanach. Zapraszam cię, Marku, jak masz ochotę i czas, to zapraszam cię serdecznie do Galerii Cafe Projekt.
2: To przyszli dokładnie, bo zaraz mi to uleci, to my się umówimy, a propos Żoliborza, to z kolei ja się urodziłem na Żoliborzu, więc tutaj mamy.
1: A na Żoliborzu, to jeszcze ci dopowiem, na Żoliborzu gram w listopadzie w takim klubie Pracownia, w którym pamiętam 21 lat temu dokładnie pierwszy koncert zagrałem. Jeszcze wtedy z zespołem, jak przyszedłem do Warszawy, to miałem zespół już wtedy, jakieś autorskie rzeczy graliśmy.
2: A co grał ten zespół?
1: No tamten zespół mój pierwszy Pankowy. W ogóle miał taką piękną nazwę Koktajl. Graliśmy rocka, takiego no. Gitarowego rocka.
2: No. Widzisz, no tak właśnie, ja słuchając cię, wiesz, to może mi się, my tu szczerze sobie rozmawiamy, prawda? No tak, bo ty masz, tak. masz potencjał i kompozytorski, i jesteś melodykiem, piszesz teksty, komponujesz, potencjał i głosowy, mówiliśmy wcześniej, że ty jesteś na etapie poszukiwań jakby jeszcze ciągle, prawda?
1: Tak, tak, tak.
2: Czy jest jakaś opcja, na przykład, żebyś pomyślał o powrocie do korzeni rock'n'rollowych, czy o... Wiesz, to można dyskutować oczywiście. Mnie się wydaje, że słuchając tych twoich piosenek, to że ty się lepiej jednak w tych kameralnych, że ty nie jesteś taki jeszcze, przynajmniej na razie, typem stadionowca.
1: Nie, ja kilka zagrałem koncertów na dużych scenach i no nie ukrywam, że jest to środowisko bardzo kuszące, natomiast ja lubię bardzo małe, kameralne sytuacje.
2: No, takie pubowe.
1: Lubię widzieć twarze ludzi z bliska i ich reakcje.
2: Leo, bo ja wiesz, sporo w tej Anglii tam jeżdżę sobie na mecze i tam różne, wiesz, na koncerty. Ja w pewnym sensie wychowywałem się w pubach, które dla mnie są tą taką największą wylęgarnią muzyczną, talentów. Nie byłoby też punk rocka, gdyby nie pub rock, czyli to, co się grało w pubach. I to jest takie miejsce, gdzie można się wyżyć, gdzie jest kapitalna atmosfera i no nie wiem, ja w tych wielkich stadionowych scenariach tak się nie do końca odnajduję, no akurat, ale to jest moja opinia.
0: Leo, póki co właśnie kieruje się i skłania się ku takim klimatom właśnie mniejszych audytoriów, no i ale to puby też są właśnie takie miejsce.
2: Nie mamy, nie? I to nam brakuje.
0: Tu jest, tym jest kłopot właśnie.
2: Chodzę po tym Ursynowie już 50 prawie lat, bo od 70 lat tu mieszkam i nie mogę trafić do pubu.
0: No proszę, i musisz jechać do Manchesteru, żeby obejrzeć United i dodatkowo później wejść do pubu na herbatę. Leo, powiedz jeszcze taką rzecz z tego, co zdążyłem zauważyć, to jesteś właśnie i producentem, czyli właściwie własnoręcznie płyta powstała i jest promowana pewnie. Piszesz, że wytwórnia Leo Pick No, a mimo tego na twoim właśnie profilu facebookowym widać gęsto i często bywasz w stacjach radiowych, własnoręcznie prowadzisz ścieżką po tych wszystkich stacjach. Powiedz, jak to jest, no bo trzeba dotrzeć do świadomości słuchacza, wiadomo. Ale dajesz radę jakoś.
1: Staram się i powiem szczerze, że naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że mam okazję w ogóle rozmawiać na antenie z takimi w ogóle fachowcami jak wy, panowie. To jest dla mnie naprawdę duży zaszczyt i wielka przyjemność. I to nie jest żadna kokieteria. Autentycznie bardzo szanuję waszą pracę i to, ile w ogóle macie wiedzy na temat muzyki, jak słuchałem waszej rozmowy na początku wcześniej. No i też, ja lubię się przygotowywać do rozmów i poczytałem, o Adamie i o Marku. To jest w ogóle to legenda. No, to można godzinami dyskutować i tak naprawdę chłonąć i uczyć się.
2: Eleo, pięknie. No tak. Ja tylko skomentuję jednym zdaniem, bo po prostu od urodzenia kochamy muzykę. Po prostu.
1: Tak.
0: Tak jak Leo. I Leo po prostu idzie dobrą...
2: Tylko my jesteśmy troszkę może... Znaczy ja to wow. Adam też młody człowiek, jeszcze też wszystko przed nim.
0: Oczywiście. No. I teraz tak, jeśli twoje, wrócę teraz do występów, zanim zagramy kolejny utwór, oczywiście szybciutko, do występów twoich na żywo, bo ty się dobrze czujesz w studio, to słychać, jak to jest dopieszczone, jak to brzmi, natomiast wracając do tych koncertów, najbliższy gdzieś w Warszawie, ty, nie wiem, czy ty już o nim mówiłeś, jest reklamowany na twoim profilu chyba?
1: Tak, 27 września La Bohème.
0: Aha.
1: To jest niedziela, tak, to jest najbliższy
0: termin. No, czyli,
1: potem październik 17 Ursynów, potem 5 listopada Żoliborz pracownia.
2: No
0: i super, wszyscy ci, którzy państwo słyszeli, a na pewno tak, wybiorą się na jeden z tych koncertów.
2: Akalisz?
0: Właśnie. Tego jeszcze nie ma w planach, tak?
2: No zobacz.
1: Na razie nie, ale zabrzmiało bardzo, bardzo atrakcyjnie. Chętnie wezmę gitarę i wpadnę, Adam, do ciebie i możemy pograć.
0: Bardzo proszę. Zatem posłuchajmy teraz nagrania. A które by się o tej porze, powiedzmy, bo koleżanka Grażyna, która prowadziła program tu przede mną, mówiła, że jutro jest Dzień Pierwszej Miłości, więc którą piosenkę zagrałbyś dzisiaj swojej dziewczynie? Powiedz, to tak się zrobi.
2: I czy pamiętasz w ogóle?
0: Pamiętaj, kim jesteś, banały, czy hipnotyczny sen, śpiewający, dotykam nieba może, nie wiem.
2: To pewnie z przedszkola, nie? Pierwsza miłość.
1: Dotykam nieba, to faktycznie jest piosenka o byciu razem, kiedy nie jest się razem i o tym, jak funkcjonuje takie zjawisko, jakim jest tęsknota i że jeżeli miłość jest prawdziwa, to nie ma powodu.
0: No widzisz.
1: Czyli jesteśmy od siebie oddaleni, że to wszystko ma sens istnienia i może działać.
0: Proszę, czyli taką piosenkę zagrałbyś w tym momencie tu i teraz swojej dziewczynie, zatem zagrajmy. Dotyk nieba z płyty Bez zakłóceń, Leo Pick.

0: Lechosław, Leopik, Leo, powiedz, oprócz streamingu, oczywiście teledysku, płytę można fizycznie kupić w sklepach, prawda?
1: Płytę można fizycznie kupić póki co tylko na koncertach albo kontaktując się ze mną bezpośrednio na mediach społecznościowych. Taka jest sytuacja. Na razie jeszcze nie ma płyty w sklepach.
0: A, no tak, właśnie to chciałem wyjaśnić, bo najczęściej lubię powiedzieć, że już jutro Państwo możecie udać się do sklepu i nabyć płytę, ale na pewno takie reakcje będą, Państwo już wiedzą, że należy zgłosić się bezpośrednio do Lechosława za pośrednictwem właśnie mediów społecznościowych, najlepiej pewnie, tak?
1: Tak, tak jest.
2: Słuchajcie, ale jest taka sytuacja, że w ciągu ostatniego roku o 30% wzrosła sprzedaż płyt kompaktowych. Łatwiej to zrobić niż winyl, prawda? Winyl siada pomalutku, no bo to już się nasycił trochę rynek, a jednak tymi kompaktami łatwiej do wszystkich dotrzeć i tak bardziej normalnie to jest.
0: Okej. Okay. Marku, bardzo słuszna uwaga, bo siedzisz i obserwujesz ten rynek, ale Lechosław chciał nam pewnie powiedzieć, że przygotowuje płytę na winylu.
2: No dobrze, dobrze.
1: Szczerze powiem tak, miewam zapytanie o winyl i zawsze odpowiadam dyplomatycznie, że jeżeli takich pytań będzie więcej, to zorganizuję. No to w sumie żaden problem, mam 3 kroki od siebie X-Disc, tłocznie, która z przyjemnością przyjmie zamówienie. Pozdrawiamy. No, natomiast na razie CD. Ja tak naprawdę traktuję to na razie przygotowałem 500 sztuk tylko, więc jeszcze mam.
2: Poza tym pamiętajmy, że oficjalnie to ty dopiero parę miesięcy temu zadebiutowałeś, więc nie przesadzaj.
1: Taka prawda. Tak, dokładnie, podchodzę do tego totalnie na spokojnie.
0: Na koncertach będą pytania, masz winyla może? No, czy ta płyta jest na winylu?
1: Pewnie będą.
0: Będą.
2: Ale winyle średnio kosztują po 150 zł, to też trochę przesada teraz.
0: Jest taki koszt produkcji, no i później. Panowie, rozmawia się przecudownie
2: przeciągniemy do rana może.
0: Tak, moglibyśmy z przyjemnością. Natomiast
2: nikt tam cię nie wyprowadzi przecież.
0: Musiałbym tu jakieś okupacje zastosować.
2: No.
0: Audycję trzeba skończyć. Bardzo dziękuję.
1: I tak napisałem w opisie, że to jest audycja dla nocnych Marków, w którym jak widać prawdopodobnie w całej trójce jesteśmy.
0: Fajnie. Umówimy się na kolejną wizytę twoją, Leo. Zapraszam tym razem z gitarą. Zagrasz nam tu mały jakiś blok Unplugged i z przyjemnością słuchacze programu Made in Polska będą wsłuchani i nawet będą wypatrywać twojej obecności już na koncertach tu w Ostrowie, w Kaliszu, w Jarocinie pewnie i gdzieś tu jeszcze w pobliżu. Natomiast niewykluczone też, bo państwo słuchają nas w różnych częściach Polski, a i świata również, doniesienia. Więc możecie państwo liczyć, że Leo być może zawita gdzieś tam również w tych miejscach, gdzie państwo działacie. Leo Pik był gościem

0: lepszą wiadomość o przegranej Lecha Poznań, no ale mój Boże, taka jest piłka.
1: Tak, ja przyniosłem, jak ty jesteś tam koło Poznania.
0: Tak, tak, tak. Więc na zakończenie wielkie dzięki za udział, panowie. Na zakończenie...
1: Dzięki również.
0: Pamiętaj, kim jesteś. Leo Pik z płyty Bez Zakłóceń. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Dobrej rock'n'rollowej nocy.
0: Dobranoc.
2: Dobrej nocy.